muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przegrywam.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: oczy patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne. Hey.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: międzyzdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: rozgrywką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja przemysłu dla obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
15: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
17: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
18: Edyta, czekaj. Wystawa, na której bohaterkami są pszczoły. Zajrzymy do skansenu w Chorzowie, powiemy też o metrokolei w GZM i odwiedzimy centrum, które pomaga na przykład osobom, które niedowidzą. To teraz więcej szczegółów i na początek o wystawie. To, że pszczoły są pożyteczne, to wiemy. Czego dowiemy się z wystawy w Chorzowie? Magdalena Cielesta, kustosz.
19: Patrzymy na wystawę Uliwersum. Jest to nasza nowa wystawa stała. Dotyczy ona pszczelarstwa, takiego kontaktu człowieka z naturą, czyli człowiek pszczoła. No i mamy na niej bardzo dużo takich rzeczy, których w skansenie Państwo w zasadzie nie zobaczą, ponieważ nasze eksponaty, czyli te wszystkie ule, które są na niej zgromadzone, zazwyczaj były gdzieś poukrywane, albo w magazynach, albo w pasiece, gdzie nie było ich widać, i one są tutaj wyczyszczone po konserwacji i będzie można je w końcu obejrzeć. Oprócz naszych pięknych uli można zobaczyć również narzędzia pszczelarskie, bardzo realistyczny model pszczoły, takiej metrowej pszczoły, o może tak, trochę uchylę rąbka. Czego nie będzie można zobaczyć, nie będzie w ogóle multimediów u nas na wystawie, czyli nie będzie żadnych nagrań, dźwięków. Za to będzie bardzo dużo takich manualnych, no nie zagadek, ale takich do odkrycia ciekawostek. O. Między innymi będzie się można dowiedzieć na przykład, co kiedy kwitnie. Dzięki kalendarzowi fenologicznemu będzie można poznać rozwój pszczoły albo sprawdzić, to zwłaszcza dla dzieci, jak te pszczoły w zasadzie się komunikują, czyli tańczą. Będzie taka manualna zabawa dla dzieci. Co jeszcze? Będzie można zobaczyć miodarki, też nasze eksponaty, które były do tej pory ukryte, i nawet taką jedną miodarką będzie można zakręcić. No i przede wszystkim poznać historię od początku w zasadzie, od prehistorycznych czasów, jak to się zaczęło, że człowiek zaczął koegzystować z pszczołami. Dwa ule, które tutaj mamy, to są stojaki, one są zrobione z kłody, chyba drzewa lipowego, jeden na pewno jest z lipowego drzewa. One do nas przyjechały z miejscowości Łazy, natomiast mamy tutaj jeszcze taki bardzo stary ul, który nazywany jest leżakiem. Do tej pory był ukryty między drzewami w pasiece i nawet śmieję się tak troszeczkę, ale co po niektórzy pracownicy muzeum, jak go pierwszy raz zobaczyli na wystawie, to stwierdzili, a skąd my taki mamy? I się okazało, właśnie musiałam tłumaczyć, że on zawsze był u nas w pasiece, tylko był tak ukryty, że nikt go tam nie widział, prawda? Jest wykonany z jednego kawałka drewna, z taką nadbudówką i widać na nim, że ktoś kiedyś próbował po prostu pomalować te wlotki dla pszczół. No wszystko to zostawiliśmy, żeby było pokazane, jak pszczelarze w zasadzie, jak się to zmieniało, prawda? Jak od takiego starego bardzo ula próbowali przejść do czegoś nowocześniejszego.
18: Opowiadała o wystawie Magdalena Cielesta, kustosz. A wystawa, przypomnę, do obejrzenia w chorzowskim skansenie. A już teraz temat komunikacyjny i Paulina Kozioł.
20: Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia otrzyma ponad 320 milionów złotych unijnego dofinansowania na zakup 16 nowoczesnych pociągów. Kolejne 16 składów dokupi województwo śląskie. Nowe pociągi pozwolą na uruchomienie metrokolei, czyli nowego systemu transportowego, który będzie działał na zasadach naziemnego metra, łącząc miasta metropolii. O szczegółach mówi Łukasz Zych z GZM.
21: Bardzo dobra wiadomość i rzeczywiście historyczna wiadomość, bo po raz pierwszy w prawie 10-letniej historii Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii kupimy własny tabor kolejowy. Do tej pory proponowaliśmy naszym pasażerom, mieszkańcom podróżowanie pociągami na zasadzie, czy to dofinansowania dodatkowych połączeń, czy integracji taryfowej, a więc wspólnych biletach razem z kolejami, z przewoźnikami regionalnymi. Teraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych zdecydowało o przyznaniu nam dofinansowania w kwocie ponad 320 milionów złotych, a więc ogromna kwota, na zakup 16 pociągów z prawem opcji, czyli takiego dodatkowego zakupu jeszcze ewentualnie 10 kolejnych w kolejnych latach. To jest nasz wspólny zakup z samorządem województwa śląskiego. Mamy jedno postępowanie przetargowe. Województwo kupi taką samą liczbę kolejnych 16 pociągów, również z prawem opcji rozszerzenia o kolejne 10. Te pociągi posłużą mieszkańcom regionu, mieszkańcom metropolii do poruszania się po miastach, gminach GZM w ramach metrokolei, bo rzeczywiście ten wspólny zakup to, możemy powiedzieć, taki kamień milowy do tego, żeby taką metrokolej z prawdziwego zdarzenia uruchomić.
20: Czyli zamiast metra tutaj na Śląsku i Zagłębiu będzie metrokolej, czyli właśnie pociągi. Co to będą za pociągi?
21: Taką mamy specyfikę. Mimo, że mamy raczej gęstą zabudowę, to centra poszczególnych miast są o siebie oddalone o kilka kilometrów. To są za duże dystanse, by budować metro takie dosłowne. Zresztą nasza sytuacja geologiczna też nie wszędzie by na to pozwoliła. Zresztą u nas właśnie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy pociąg, szybki pociąg, zatrzymujący się co kilkaset metrów, ponad kilometr, tak jak to przy kolejach aglomeracyjnych bywa. Temu zresztą pomogą inwestycje prowadzone na torach kolejowych, chociażby przebudowa węzła katowickiego. Tutaj będziemy mieli w centrum miasta przystanki w zasadzie co kilkaset metrów, czy nieco ponad kilometr. To będą pociągi oczywiście w pełni nowoczesne, z klimatyzacją, z możliwością wpięcia się ładowarką, z licznymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, z miejscami do przejazdu rowerów. Każdy taki pociąg pomieści co najmniej 380 pasażerów, z czego minimum 185 na miejscach siedzących, i rozpędzi się do prędkości 160 km na godzinę.
20: A jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, o tory, to rozumiem, że te pociągi będą jeździć po tych torach, które już są tutaj w aglomeracji.
21: W pierwszej kolejności te pociągi będą jeździć po tych liniach, na których teraz trwają prace, czy to budowlane, czy projektowe w ramach programu Kolej Plus. Rzeczywiście prace budowlane toczą się już pomiędzy Gliwicami a Katowicami na tej linii południowej, przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej czy Chorzowa. Mamy w projekcie jeszcze kilka innych inwestycji, gdzie trwają prace projektowe, chociażby powrót pociągów do Pyskowic, do centrum Pyskowic, czy połączenie pomiędzy Bytomią a Rudą Śląską przez Orzegów. Te pociągi będą jeździły na początek głównie po tych trasach, aczkolwiek oczywiście metrokolej obejmie wszystkie najważniejsze linie kolejowe w naszej metropolii.
20: Kiedy jest szansa, że właśnie te pociągi już wyjadą na tory?
21: Na ten moment trudno powiedzieć. Postępowanie przetargowe trwa. W związku z tym, że oczekiwaliśmy na decyzję o finansowaniu, to termin jego rozstrzygnięcia się przedłużał. Myślę, że w najbliższych miesiącach będziemy mogli ten przetarg rozstrzygnąć.
20: Autobusy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii są w kolorze żółtym. Czy pociągi też w takim kolorze będą?
21: Rozszerzamy żółtą rodzinę pojazdów w transporcie GZM. Do autobusów dołączają tramwaje i pociągi, które zamawiamy, również będą w kolorze żółtym.
18: O metropociągach dla metrokolei w GZM materiał przygotowała Paulina Kozioł, a już teraz przenosimy się do Bytomia i rzecz będzie o pomocnym centrum.
1: Adam Stowski, kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu. To miejsce jest częścią ogólnopolskiego projektu i jest dedykowane wszystkim osobom, które potrzebują wsparcia w komunikacji, w różnych rodzajach komunikacji. Wszystkie osoby, które mają specjalne potrzeby komunikacyjne, czy to niesłyszące, czy też niewidome, czy też osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mogą tutaj do nas przyjść i tutaj u nas uzyskają wsparcie.
2: Myślę, że wielu bytomian się ucieszy właśnie z tego miejsca, bo rzeczywiście było potrzebne.
1: To miejsce było potrzebne nie tylko dla bytomian, to miejsce jest potrzebne dla wszystkich. Potrzeby, jeżeli chodzi o wsparcie w komunikacji, są ogromne. My mamy tutaj w tej chwili bardzo dużo zgłoszeń, bo centrum już od kilku miesięcy działa. Mamy bardzo dużo zgłoszeń z całego województwa. I to są zgłoszenia zarówno osób niesłyszących, osób głuchoniewidomych, ale też osób z niepełnosprawnością intelektualną, które potrzebują, które w ogóle mają ogromne problemy z komunikacją z racji swojej niepełnosprawności. Potrzebują wsparcia metodą AAC, czyli komunikacji alternatywnej, i tych osób jest bardzo dużo. To są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, na przykład po udarach czy porażeniach, które też utraciły zdolność komunikacji. My jesteśmy otwarci dla wszystkich. Tutaj można do nas zadzwonić, można zgłosić się przez stronę internetową, można tutaj też podjechać. Przyjmujemy wszystkie osoby, które tego wsparcia potrzebują. Tu nawet nie jest wymagane wymagane orzeczenie o niepełnosprawności.
18: Bardzo dogodne miejsce.
1: Takie było założenie, żeby centrum znajdowało się właśnie blisko centrum, by bardzo łatwy był do niego dostęp i żeby nie było też w jakimś oddalonym miejscu. Bytom akurat ma to szczęście, że jest jedynym miastem niewojewódzkim, w którym takie centrum się znalazło. W pozostałych województwach są to miasta wojewódzkie. Ale że my akurat jesteśmy bardzo dobrze skomunikowani z całą resztą metropolii, aglomeracji i województwa, no to mogliśmy otworzyć takie centrum tutaj.
18: No i na pewno też organizacyjnie świetnie działacie, bo to też jest dużym atutem.
1: No tak. Bytom został wybrany między innymi dlatego, że działa tu bardzo prężnie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Polskie Stowarzyszenie jest jednym z partnerów projektu. Dlatego właśnie został wskazany, ponieważ no, zarząd główny uznał, że koło bytomskie sobie poradzi z taką wielką odpowiedzialnością. 6 pomieszczeń dla administracyjnych, dla specjalistów, jedna duża recepcja.
3: Karolina Rogowska, jestem koordynatorką z ramienia Polskiego Związku Głuchych w projekcie Centrum Komunikacji tutaj w Bytomiu.
18: Pani koordynator, to powiedzmy, na co tutaj można liczyć osoby, które do Was przyjdą? Jak wygląda ten program skierowany?
3: No, nasz projekt jest skierowany do osób, które mają różne potrzeby komunikacyjne. Jeżeli chodzi o koordynację moich działań, to koordynuję działania tłumaczy polskiego języka migowego oraz tłumaczy przewodników dla osób głuchoniewidomych, czyli to jest sposób komunikacji osób głuchoniewidomych. Jeżeli chodzi o Adama, którego wcześniej pani poznała, no to tutaj z ramienia PSONI. Tutaj jest wsparcie komunikacyjne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, czyli tutaj na przykład easy to read, czyli tekst łatwy w czytaniu lub komunikacja alternatywna różnego rodzaju AAC. Także tutaj szeroki mamy tutaj spektrum wsparcia dla różnych osób z różnymi potrzebami.
18: Rozumiem, że też te pomieszczenia są odpowiednio przygotowane.
3: Tak, oczywiście. No, do nas najczęściej przychodzą osoby albo niesłyszące, słabosłyszące lub głuchoniewidome, więc mamy dwa osobne gabinety, gdzie przyjmują osoby właśnie tłumaczy języka migowego, polskiego języka migowego lub tłumacze przewodnicy.
18: Już wiem, że zainteresowanie jest duże.
3: Oczywiście, jak najbardziej. Dużo osób potrzebuje wsparcia komunikacyjnego.
18: No, działacie tutaj regionalnie, bo mieszkańcy regionu mogą właśnie tu do Bytomia przyjeżdżać.
3: Codziennie w zasadzie ktoś u nas się pojawia. Działam od poniedziałku do piątku w godzinach i zarówno porannych, popołudniowych, także tak jak to potrzebuje, o danej porze może się do nas przyjść i skorzystać ze wsparcia. Mamy 3 osoby, które są tłumaczami przewodnikami, czyli to jest ten skogny sposób komunikacji osób głuchoniewidomych i na chwilę obecną mamy 2 tłumaczki polskiego języka migowego, aczkolwiek jesteśmy teraz na etapie rekrutacji i dotrudniania kolejnych tłumaczy języka migowego.
18: No bo w razie potrzeby oczywiście ta liczba się zwiększy.
3: No my tutaj świadczymy usługi na żywo, ale jakby cały projekt też obejmuje usługi tłumaczeniowe online, czy też wsparcie w postaci tłumaczeń tekstów z języka polskiego na polski język migowy lub odwrotnie, czyli nagrań w polskim języku migowym na tekst pisany lub też transkrypcja mowy w zależności od potrzeb.
4: Magdalena Chyska, jestem koordynatorem merytorycznym projektu Centrum Komunikacji z ramienia Polskiego Związku Głuchych. Jestem koordynatorem merytorycznym patrząc na to, że to jest projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, tak? Więc tak naprawdę musimy zarządzać tą całą naszą strukturą, bo tak naprawdę w ramach projektu my teraz zatrudniamy w sumie około 200 pracowników, więc jakby to są różne zespoły merytoryczne, różnego rodzaju osoby, które wspierają naszych beneficjentów końcowych, dla których świadczymy usługi, więc to są różne zespoły, które muszą wspólnie, że tak powiem, o sobie nawzajem myśleć i przekazywać sobie wspólnie te informacje. Więc jakby moja rola to jest jakby koordynacja różnego rodzaju działań zespołów do spraw standardów, na przykład zespołu, nie wiem, którzy opiekują się właśnie regionalnymi centrami komunikacji, czy też zespołów, nie wiem, dyspozytorów, czy tłumaczy.
18: Pani koleżanka wspomniała o aplikacji, o co chodzi?
4: Tak, mamy aplikację, jest to pierwsza w Polsce aplikacja, która służy do zamawiania usług polskiego języka migowego, transkrypcji, usług tłumaczenia na polski język migowy. I tak naprawdę to jest aplikacja, przez którą osoby, które chciałyby skorzystać z tłumaczeń PJM, mogą się zdalnie zarejestrować tam i mogą zdalnie uzyskać od nas pomoc tłumacza PJM bezpłatnie. Tego tak naprawdę jeszcze kompletnie nie ma w Polsce. Są różnego rodzaju systemy zamawiania usług PJM, różnego rodzaju firmy świadczą tego typu wsparcie. Natomiast my jesteśmy pierwszą taką aplikacją, pierwszym takim podmiotem, który świadczy takie usługi tak naprawdę bezpłatnie i każda osoba z ulicy, niezależnie od tego, czy nie wiem, ma stwierdzone orzeczenie o niepełnosprawności, czy po prostu jest osobą słabosłyszącą i potrzebuje tego rodzaju wsparcia, może pobrać aplikację, zarejestrować się tam i tam skorzystać bezpłatnie z naszych usług. Mamy różnego rodzaju usługi, niektóre są takie usługi, które można korzystać ad hoc, że tak powiem, to znaczy są to usługi do 30 minut, gdzie każda osoba z marszu, jak potrzebuje skorzystać, nie wiem, czy jest na przykład na poczcie, musi coś załatwić w urzędzie, w banku, czy jakąkolwiek ma inną sytuację, to może jakby skorzystać z takiego wsparcia, bądź też można zamówić usługę taką u nas wcześniej i wtedy jakby umówić się na konkretną godzinę, na konkretny termin. My takie usługi świadczymy zarówno online, czyli po prostu wystarczy mieć telefon, z którym idzie po drugiej stronie nasz jest tłumacz i tłumacze, co też bardzo istotne, są przez 24 godziny na dobę, ponieważ mamy też coś takiego bardzo ważnego jak usługa SOS, czyli wtedy, kiedy mamy sytuację zagrożenia życia, tak jakieś sytuacje zagrożenia zdrowia, to jest taki telefon, powiedzmy, alarmowy, który też ułatwia właśnie komunikację się w tych takich trudnych warunkach. I nasze usługi świadczymy online, tak jak powiedziałam, ale również zapraszamy serdecznie do naszych 16 centrów regionalnych komunikacji. Tam są nasi tłumacze stacjonarni, więc tak naprawdę nawet osoba, która przyjdzie z ulicy, również może skorzystać z takiego wsparcia.
18: Aplikacja dostępna jest przez telefon, a samo centrum mieści się w Bytomiu przy Wrocławskiej, w dawnym budynku zakładów odzieżowych.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
22: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
18: W programie już za chwilę spacer po Rudzie Śląskiej, ale takimi ścieżkami kulinarnymi przede wszystkim. Wstąpimy też na chwilę na lodowisko braci Nikodemowiczów w Bytomiu, a już teraz wspomniana Ruda Śląska.
23: Iwona Małyska z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta Urzędu Miasta, ale również koordynator zabytkowego osiedla robotniczego Oficinus na szlaku zabytków techniki.
18: Tak nietypowo zaczniemy od kalendarza. To taki wyjątkowy kalendarz, on się różni od tych, które miasta często wydają i smacznie nam się robi. Skąd w ogóle pomysł z takiego kulinarnego kalendarza?
23: Pomysł kulinarnego kalendarza zrodził się może troszeczkę wcześniej niż nasz odrestaurowany piekarok, czyli domowy piec chlebowy, który udało nam się przywrócić do życia i spełnia swoje dawne funkcje. Ten budyneczek zlokalizowany przy ulicy Bujoczka 24 w dzielnicy Ruda spełnia swoje dawne funkcje, czyli wypieka chleb tak jak dawniej, dawną metodą. Udało nam się go właśnie odrestaurować, odbudować i tam kilka razy w roku staramy się robić takie spotkania dla mieszkańców właśnie przy wspólnym stole, przy wspólnym częstowaniu się chlebem. A też dlatego między innymi chcieliśmy tutaj zachować tą naszą rudzką kulinarną tradycję, bo nie tylko Ruda Śląska, ale cały Śląsk ma również bardzo, bardzo bogate tradycje związane z gotowaniem, związane z tą stroną kulinarną. Stąd pomysł, żeby mieszkańcy przysyłali nam przepisy na takie tradycyjne, a czasami już zmodyfikowane przez lata dania, ale takie dania i potrawy, które gdzieś tam są schowane, czy w babci innych kredensach, czy gdzieś w szafkach i żeby je po prostu pokazali innym, dali możliwość skorzystania z tego. Stąd pomysł na kalendarz. Konkurs polega na tym, że przez cały rok zbieramy przepisy od mieszkańców, wybieramy co miesiąc tak zwany smak miesiąca, który później znajduje się w kalendarzu kulinarnym na przyszły rok. Mieszkańcy chcą się z nami bawić, chcą brać udział w tym konkursie. Okazało się, że nie tylko właśnie mieszkańcy Rudy Śląskiej, ale i Rudzianie, którzy wyemigrowali i za granicę, i gdzieś do miast ościennych, ale też osoby tutaj z całego Śląska, z miast ościennych. Nie ograniczamy tego tylko do mieszkańców Rudy Śląskiej i konkurs cieszy się dużym powodzeniem. Mamy już jego kolejną edycję. Tradycja jest bardzo fajna. W naszych czasach, gdzie często tutaj jakby cała rodzina troszeczkę się rozmija, przynajmniej ten jeden posiłek w ciągu dnia przy tym wspólnym stole, myślę, że zacieśnia te więzi rodzinne i to jest dobra tradycja, którą należy pielęgnować. Każdy ma swój taki sprawdzony przepis właśnie na konkretne danie i właśnie o to nam chodzi, bo tutaj też prosiliśmy o dania czy na bigos, czy na żur przepisy. Tyle, ile jest kucharzy, tyle zawsze jest tych sposobów przygotowywania tego dania. Nie tylko coś słodkiego, może być również coś konkretnego, główne danie bądź coś słodkiego, coś, co znajdzie się na naszym stole.
18: Tak jak pani powiedziała, zgłaszają się też ludzie z zagranicy i co, oni też wracają do korzeni, do tych starych przepisów śląskich?
23: Często mają te przepisy gdzieś, które wieźli ze sobą i na przykład tam dalej wracają do tych dań. Dostałam przepis na przykład od pani z Niemiec, która robi przepyszne ciasto jabłkowe z bezą i właśnie ten przepis dostała od swojej mamy i dalej po prostu to ciasto jest jakby takim daniem na każdą jakąś okazję, nie tylko świętowanie, na jakąś niedzielną herbatkę, więc to jest przepis, który tutaj dostała kiedyś od mamy, a w tej chwili go dalej na jego podstawie robi właśnie takie ciasta jabłecznik pod pierzynką bezową.
18: kuchni śląskiej rządzą kobiety?
23: Niekoniecznie. Okazuje się, że właśnie coraz więcej panów zabiera się za kuchnię. Często takie, może to też taka anegdota, ale jedna pani powiedziała, też mówiłam o jej o konkursie, więc powiedziała, że jej mąż jak przeszedł na emeryturę, to już ją nie wpuszcza do kuchni, więc to jest bardzo fajne, że mężczyźni też się w to angażują, też lubią stać przy tym piecu i coś dobrego wykreować.
18: Ale kult kobiety na Śląsku jest bardzo ważny, prawda? Rola kobiety. Mąż zazwyczaj jako górnik szedł do kopalni do pracy, żona została w domu, wychowywała dzieci, zajmowała się wszystkimi domowymi obowiązkami. No i kilka kobiet takich znanych tutaj na Śląsku mamy i kult takich silnych, zdecydowanych pań.
23: Tak, ja myślę, że ta kobieta na Śląsku dalej, mimo tych swoich obowiązków, mimo tego, że już pracuje również zawodowo, dalej stara się wszystko, cały dom, całe mieszkanie trzymać w ryzach. Zawsze na jej głowie przede wszystkim jest właśnie czy wychowywanie dzieci, czy pranie, sprzątanie, ale też ta kulinarna strona jakby domowych obowiązków. Ja myślę, że mężczyźni bardzo tutaj też pomagają i te małżeństwa w tej chwili są bardziej partnerskie, natomiast ta kobieta dalej jakby ma te poczucie takiej tej odpowiedzialności i za całą rodzinę. Tu jakby takim najbardziej dla nas, dla Ślązaczek przykładem takiej silnej kobiety jest Joanna Gryzik, która była wychowanką Karola Goduli, która tak chwyciła go za serce, że przepisał jej cały majątek. Dziewczynka ten majątek jeszcze pomnożyła wielokrotnie i była praktycznie jedną z najbogatszych tutaj Ślązaczek w tamtych czasach. Tutaj jakby była tym takim jednym z wielkich rodów przemysłowych.
18: No, z tego, co mi się ostatnio nawet obiło uszy, to ona urodziła się w Bytomiu, w dzielnicy Sząbierki. Czy to prawda?
23: Tak, pochodziła też z Bytomia, z Sząbierek, natomiast tutaj została przekazana przez mamę na wychowanie do przyjaciółki mamy, która służyła w domu Karola Goduli i tam jakby patrząc na Karola Godulę, który uchodził za człowieka bardzo skrytego, bardzo niedostępnego, ona jakby przełamała tą niedostępność jego, nie bała się go, podpatrywała, przyglądała się tej jego pracy i tutaj zyskała jego sympatię i postanowił właśnie Karol Godula cały swój majątek przypisać Joannie Gryzik. Były wtedy też z tym problemy, bo tutaj nawet musiała być chroniona przed innymi, żeby do czasu uzyskania pełnoletności, żeby nic jej się nie stało, ale to jakby tym takim wyznacznikiem tej gospodarności, tej właśnie śląskiej kobiety jest to, że Joanna nie zmarnowała tego majątku, jednocześnie go powiększyła i też dbała nie tylko o ten majątek swój, ale również dbała też o ludzi, o pracowników kopalń, które otrzymała od Karola Goduli.
18: Postać Joanny pojawia nam się co jakiś czas w różnego rodzaju imprezach organizowanych przez miasto.
23: Jak najbardziej chcemy zaznaczyć tu tę postać Joanny, chcemy zaznaczyć, że tutaj jakby się wychowała, stąd pochodziła. Między innymi w tematem przewodnim Industriady, czyli tego święta szlaku zabytków techniki, były kobiety, więc tutaj stawialiśmy na Joannę Gryzik, na dziewczynkę stąd, na śląskiego Kopciuszka, bo na kogóż by innego.
18: Jest ulica nazwana jej imieniem?
23: Nie, natomiast jest szkoła imienia Karola Goduli i jest też szkoła imienia Joanny Gryzik. Tam są też zachowane wspomnienia rodu Szawgoczów, gdzie Joanna wychodząc za hrabiego Szawgocza też jakby dała początek rodowi Szawgoczów tutaj na Górnym Śląsku i mieliśmy na przykład okazję gościć na Industriadzie potomka właśnie rodu Szawgoczów, Hansa Ulrycha Szawgocza, który specjalnie do nas przyjechał na tę uroczystość.
18: No a że jesteśmy przy takiej, a nie innej kobiecie związanej z przemysłem, to trudno mi nie zapytać o Wielki Piec w Rudzie Śląskiej. Nieopodal się tutaj znajduje.
23: Wielki Piec to już w tej chwili perełka na mapie nie tylko Rudy Śląskiej, na mapie Śląska. Mamy nadzieję, że odzyska swój dawny blask, że będzie atrakcją turystyczną tutaj dla całego regionu, dla mieszkańców. Staramy się o to, żeby właśnie piec został odrestaurowany. Jego funkcje zmieniły się na takie kulturalne, na takie turystyczne, więc tutaj myślimy o tym i chcemy, żeby piec zyskał swój dawny blask i jakby był tą taką perełką i takim wyznaczeniem znacznikiem Rudy Śląskiej.
18: No, trochę pracy na pewno będzie trzeba włożyć, prawda, w ten projekt, bo to też chodzi o to, żeby przystosować go, z tego co wiem, do osób niepełnosprawnych na przykład.
23: Tutaj jakby dajemy architektom i projektantom pole do popisu, jak to ma wyglądać, jak taki piec można zagospodarować i można go troszeczkę w innej odsłonie pokazać i jako atrakcję turystyczną.
18: Największą sympatią będzie się cieszył w przyszłości taras, bo nie wierzę, żeby się nie pojawił.
23: Na pewno będzie taką atrakcją turystyczną. Mamy tutaj niedaleko w Witkowicach koło Ostrawy podobną atrakcję. Też właśnie jest te, jakby to dziedzictwo poprzemysłowe jest zachowane, jest pokazane i ja myślę, że to jest bardzo ważne dla naszym młodym pokoleniom, pokazanie tego etosu pracy tutaj na Śląsku i tego, co jeszcze nam zostało, żeby to zachować od zapomnienia. Tak jak staramy się tutaj właśnie przy okazji zabytkowego osiedla Ficinus, pokazane takie muzealnie już w tej chwili, ale mieszkanie, jak kiedyś wyglądało, właśnie takie mieszkanie robotnicze. Bardzo wyróżnia się spośród tych wszystkich innych kolonii familoków śląskich, ponieważ została wybudowana z piaskowca, z kamienia, który tutaj został po prostu budulec, który był tutaj niedaleko, został wykorzystany właśnie do budowy tych domków. Jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo przytulna, wręcz tutaj jakby częścią takiej naszej promocji tego osiedla jest to hasło, że Praga ma złotą uliczkę, Ruda Śląska ma Ficinus.
18: Tam przecież normalnie ludzie mieszkają.
23: Te wszystkie budyneczki wchodzące w skład osiedla, jest to 16 budynków, jakby początek jeszcze tego tworzy Kościół Ewangelicki, który stoi na początku tej uliczki ciągu tych budynków. To tworzy jakby taką lokomotywę z wagonikami. Jeżeli się spojrzy na mapę, to bardzo to tak ciekawie wygląda. Każdy ma swojego właściciela, jedne są właśnie przeznaczone na cele mieszkaniowe, inne po prostu na użytkowe, ale stąd też każdy z tych budynków został odrestaurowany, został odnowiony i w tej chwili bardzo ładnie się prezentuje. Jeden miasto kupiło właśnie po to, by zrobić tam takie centrum informacyjne o osiedlu, o tym zabytku, ale też o całym szlaku zabytków techniki. Tutaj województwa śląskiego, który jest też bardzo unikatowym, takim może źle to ujmę, produktem promocyjnym tutaj u nas na Śląsku, ale naprawdę mamy co pokazać, mamy czym się chwalić i dobrze, że jest to tak ujęte w cały szlak i powiązane i te wspólne świętowanie przy okazji Industriady też jakby jest tutaj na Śląsku jednym chyba z największych takich świąt właśnie tego naszego industrialnego dziedzictwa. Te przeżycia, które były związane z tym życiem kiedyś tam, są bardzo ważne. Chcemy je spisać, chcemy je później pokazać, udostępnić też zwiedzającym osiedle i tutaj właśnie takie te opowieści, te legendy są najbardziej takie cenne. To jest ten czynnik taki, który tworzy to całe osiedle, ten cały nasz postindustrialny zabytek jeszcze bardziej interesujący.
18: Mówiła Iwona Małyska z Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej. Tymczasem kroki kierujemy na lód. Ruszył sezon Tauron Hockey Ligi. Są już pierwsze łzy radości. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Podczas spotkania Polonii Bytom z Unią Oświęcim już w 96 sekundzie rozwiązał się worek z bramkami dla Bytomian, którzy u siebie wygrali z Unią 5-1.
6: Sebastian Wichra, Polonia Bytom. Seba, to był po prostu twój dzień.
8: Czy mój dzień? To nie wiem. Każdego to był dzień. Każdego zawodnika, który jest z nami. Mieliśmy na to przygotowania. Każdy się szkolił. Przed meczem też mieliśmy dosyć dużo taktyki, dużo po prostu taktycznych rzeczy, żeby wejść ten mecz jak najlepiej. Bo w 90 sekundach trafiliśmy pierwszą bramkę. To było zamierzane. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas w każdym meczu. Będziemy tak rozpoczynać mecz.
6: Wynik imponujący.
8: No oczywiście. Wiadomo, to pierwszą bramkę, znaczy tą bramkę jedną, co straciliśmy, mogliśmy jawę zrobić jako na zero by wyszedł, ale że tak powiem, ja trochę zmaściłem, nie dałem rady dogonić zawodnika. No i co, no i tyle.
6: Po sparingach było widać, że to będzie wasz sezon, że to będzie mocny przytup i wejście Polonii Bytom.
8: Tak, na sparingach dawaliśmy siebie wszystko. To były sparingi przede wszystkim, żeby zobaczyć, jak zespół wygląda. Mieliśmy też dużo rotacji, zobaczyć, kto może występować w tym pierwszym meczu. Myślę, że trener podjął odpowiednią decyzję, że wystawił 4 dosyć mocne piątki.
6: Gratulacje, bo piękne wejście w ten sezon. Pokonaliście Unię Oświęcim.
9: Dokładnie. Cieszymy z tego wyniku. Mamy parę rzeczy do poprawy. Szczególnie w defensywie i oddawanie ten krążek tak za łatwo, ale cieszymy się z tego, że mogliśmy wygrać pierwszy mecz w sezonie. W zeszłym roku nie udało się z Katowicami, a w tym roku udało się z Oświęcimem.
6: No mówi się, bo jak tak, co niektórzy obserwowali na tych sparingach, że wy rzeczywiście pokażecie w tym sezonie, że już nie będziecie tam u dołu tabeli, tylko pójdziecie znacznie w górę.
9: Mam nadzieję. Ciężko trenujemy, ciężko przygotowaliśmy się w sezon przygotowawczy. Mieliśmy całą drużynę, cały czas trenowaliśmy razem, budujemy tą chemię i widać te efekty dzisiaj. dzisiaj na lodzie. Każdy będzie robił, co potrzebuje, żeby zregenerować się.
6: Dobiasz, no wszyscy są tutaj tobą zachwyceni. Dobrze się dzisiaj czułeś w bramce, widzę.
10: Czułem się bardzo dobrze. Byłem przygotowany jak na każdy inny mecz, co zaowocowało. Zwyciężyliśmy ten mecz 5-1.
6: Stawiałeś się jakoś specjalnie na mecz z Unią, no bo mówi się, że oni potrafią też zagrać super mecz. No dzisiaj jakoś tak troszeczkę im nie poszło.
10: No jest to zdecydowanie drużyna z górnej półki. Przygotowywałem się jak do każdego meczu, by skupić się jak najbardziej, aby po prostu rozegrać ten mecz jak najlepiej. Myślę, że wyszło i cieszymy się wszyscy z tego zwycięstwa.
6: Czujesz, że w tym sezonie możecie więcej?
10: Myślę, że na pewno więcej niż w poprzednim. Jesteśmy zresztą bardzo dobrze zgrani, jak i w poprzednim sezonie, ale będziemy mierzyć wyżej i starać się o jeszcze wyższe cele.
18: Mówił Tobiasz Jaworski, bramkarz Polonii, a wcześniej Christian Mroczkowski, napastnik Polonii Bytom. A na rozpoczęcie sezonu Katowice także wynikiem 5-1 pokonały STS Sanok Sokół, Tychy pokonały Podhale Nowy Targ 10-1, a Zagłębie Sosnowiec wygrało z Krakowią 4-1. Edyta Czekaj, dziękuję za dziś, do usłyszenia.
0: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradio.
12: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
11: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

tej porze jeszcze no nie mamy jakichś większych korków, nie mamy większych utrudnień. Mamy za to pogodę, która jest bardziej wymagająca niż ostatnio. Popadało, drogi są mokre, jest ślisko, także warto wyjechać z domu jednak trochę wcześniej. Życzymy wszystkim bezpiecznej podróży.

czwartki to ja najbardziej lubię za to, że już jutro piątek. Szykujcie się, bo ja już szykuję 3 szoty dla was na rozgrzewkę dzisiaj i merch do zgarnięcia. Jest już 6:30, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Derłak. No dzień dobry, hej!

Thomas Gray w Meloradio Rumors. Tak podkręcamy tempo od rana. Mamy dzisiaj czwartek, a wy macie dobry humor, co? No dobra, jak jeszcze nie aż taki dobry, to ja mam coś, co go zdecydowanie poprawi. Coś, co się wam przyda, na pewno w tym sezonie. Jak lubicie mieć przy sobie coś fajnego, praktycznego, wygodnego i coś, z czym możecie się polansować fajnie, no to ja mam dla was melotorbę. Do zgarnięcia już teraz czekam na was. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. Kto dzisiaj chce się wykazać, że ma dobry humor, fajne nastawienie do czwartku i jeszcze w dodatku zgarnia torbę melo, dzwońcie jak najszybciej teraz. No oczywiście, że trzy szoty też wam dorzucę. No to czekam na telefon, dzwońcie, żebyście później nie żałowali.

0: Billy Oaks i Lavinia Reasons w Melo Radio. Od rana tak podkręcamy tempo dla ciebie i Monia, dla ciebie też. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, a jakieś nowości to u ciebie dzisiaj się pojawiły tak z samego rana, co? Zrobiłaś dzisiaj coś po raz pierwszy w życiu?
1: Nowością jest to, ja pierwszy raz do was zadzwoniłam i się dodzwoniłam. To jest w ogóle jakiś dobry znak na dzisiejszy dzień.
0: Monika, słyszysz te brawa, tłum szaleje po prostu bardzo dobrze. To jest bardzo dobra decyzja, super. I co tam jeszcze w życiu ciekawego się dzieje, co?
1: No, ogólnie poza pracą i tym, że czasami się ogląda jakieś filmiki, typu, co zrobić, żeby cię nie wybrali do trójki klasowej, no to ja dzisiaj właśnie idę na wybranie trójki klasowej.
0: Czyli jednak.
1: Chyba słabo je oglądałam.
0: Czyli jednak cię wkręcili, nie? No, zdarza
1: tak,
0: się spokojnie.
1: Wkręcili.
0: Ale to dopiero fajny sezon i rok szkolny przed tobą. Będziesz uczestniczyć w tych wszystkich tematach. Będziesz tam, wiesz, wieczorami przeglądać czat klasowy, nie? To jest to!
1: Tak, tak. No, mało tego, muszę go stworzyć jeszcze, więc...
0: Wszystko przed tobą.
1: Będzie
0: słuchaj.
1: Wesoło.
0: Będzie dobrze.
1: Dokładnie, no, dokładnie.
0: Lecimy, bo przed tobą też. Trzy szoty w Melo. Melo. To uwaga, Monia. Wolisz oglądać filmy czy zdjęcia?
1: Filmy.
0: Zmieniać pościel czy kosić trawę?
1: Kosić trawę.
0: Dobra, teraz uwaga, będziemy jeszcze bliżej i wiedzieć o tobie jeszcze więcej. Myjesz włosy codziennie czy raz na tydzień?
1: Co tydzień.
0: I wszystko jasne. Dla ciebie Melo Torba. Pakujemy, wysyłamy. Fajnego czwartku. Cześć, pa. Trzy szoty w Melo.

0: Podwójnie dobry ten numer jest, bo to Rihanna i Calvin Harris w takim duecie We Found Love, a my też podwójnie dzisiaj mówimy wam hej, cześć od Rihanna i mamy newsy dla was już za chwilę.
1: A w tych newsach będzie m.in. o meczu naszych siatkarzy i wyniku z Bułgarami.
0: No i będzie też prognoza pogody, więc koniecznie sprawdźcie w Melo Radio za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy.
0: To lubię, I like Marlon Hofstadt w Melo. Tak, podkręcamy tempo od samego rana i tak wam zagramy już niedługo. Inni wtedy będą jeszcze gadać.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
9: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
8: 20 września czekamy na was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
13: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
17: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
18: czwartek deszczowy albo co najmniej pochmurny, tak dzisiaj będzie. Do tego chłodniej niż ostatnio, tym razem w Katowicach 17-18 stopni i jest to temperatura maksymalna. Na słońce i na wyższą temperaturę musimy cierpliwie poczekać do jutra. W piątek i w sobotę powinno być słonecznie, cieplej, 22-23 stopnie, a w niedzielę znowu deszcz.
0: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Rosja znów zaatakowała Kijów. Na ukraińską stolicę spadły pociski balistyczne. 12 osób jest rannych. Prezydent prawdopodobnie nie podpisze ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych. Zdaniem Karola Nawrockiego prawo nie może działać wstecz. Głosowanie nad projektem jutro w Sejmie. Polacy pokonani przez Bułgarów wynikiem 2-3. Zakończył się piąty dla naszych siatkarzy mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mamy sporo do przemyślenia, mówi przyjmujący Kamil Semeniuk.
19: Miejmy nadzieję, że wyciągniemy wnioski, bo w przyszłości może się zdarzy, że znowu z nimi zagramy.
1: A to bardzo prawdopodobne wcześniej, bo już w sobotę Polaków czeka mecz 1/8 finału z Łotwą. Ponad 1 000 000 pasażerów w wakacje obsłużyło lotnisko w Poznaniu. To dane za lipiec i sierpień. Największy udział w wyniku miały tanie linie lotnicze, nieco mniej osiągnął ruch czarterowy.
0: Największy udział w tym, żeby ten dzień zaczął się dla was naprawdę super, będzie ta super energetyczna muza, którą mamy dla was. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemanko, hej! Melo Radio. To już siódma.

0: Gigi D'Agostino. W Melo Radio podkręcamy tempo 12 minut po godzinie 7. Coś was dzisiaj zaskoczyło już tak z samego rana?
1: Dużo rzeczy.
0: No nie? No w końcu czwartek się rozkręca. Słuchajcie, to my mamy takie pytanko do was dzisiaj. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? No to dajcie znaka. Czekamy na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, nagrywajcie. No i zgarniajcie przy okazji fajny Melo Merch. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Czekamy na was na meloradio.pl, czekamy na głosówki.
1: Zaszalałeś.

0: Lumix i Kaszmir. I to wszystko w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od rana, 17 minut po 7 i pytamy was dzisiaj, jakie zdanie może zakończyć imprezę. Co tam chodzi wam po głowie, to wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wszystkie odjechane, mocne wasze pomysły i komentarze. Nagrywajcie głosóweczki. Czekamy na meloradio.pl. Tam na dole wystarczy na stronie wcisnąć słuchawkę. No i już możecie nagrywać i wysyłać głosówkę, a potem słyszeć się na antenie Meloradia. A za takie najfajniejsze to my oczywiście merch wysyłamy. Słuchajcie, jak myślicie, czego najczęściej ludzie szukają w związkach, no? Czy to trudne pytanie? No,
1: powinni szukać miłości, ale nie wiem, czego szukają.
0: No właśnie, zapytano o to singli w Stanach i okazało się, że 2 razy więcej osób uważa, że najważniejszy w związku na co dzień jest po prostu spokój i stabilność, a nie namiętność i ekscytacja.
1: To czujecie dlatego to? Związki się rozstają, rozumiem. No.
0: Poza tym, przepytywani ludzie to mówili, że na randkach to nie należy w ogóle unikać rozmów o finansach i najlepiej to od razu wjeżdżać na takie tematy. Ja nie wiem, czy pytanie o kasę to jest najlepszy temat do takiego small talku. No chyba, że to ma być naprawdę szybka pierwsza randka.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół w Melo. Podkręcamy tempo, czekamy na wasze głosówki. Jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Sporo propozycji. To mi się podoba. Dobra, to teraz powiem, co o was myślę. Ktoś wie, gdzie jest kot gospodarzy? Albo czujecie to? Albo od dawna woda kapie z sufitu? Albo
2: koniec imprezy, starzy wrócili.
1: Albo
3: jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? No to słuchajcie, chłopaki, policja przyjechała.
1: No, można też i tak.
3: Normalnie, nara!
1: Czekamy na głosówki na meloradio.pl.
4: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: To twój

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
3: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
13: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Robert Emienko, Dancehall Track w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 18 minut. 8 rana, my dzisiaj pytamy, jakie zdanie potrafi zakończyć imprezy. Jak zawsze można na was liczyć. Proszę bardzo, taka tekstóweczka od was. Kim są ci wszyscy ludzie? Albo, ej, czemu śpisz w wannie? Albo, to mi się podoba, od kiedy nie macie drzwi? Albo,
1: tobie już chyba wystarczy.
0: Okej.
2: Trzeba robić łóżka, bo goście chcą iść do domu.
3: Już idziecie? Ale fajnie. Może zostaniecie jeszcze trochę, nie daj Boże.
4: Hej, kochani. To co, może pogramy w planszówki?
0: O, to jest coś, co skutecznie u niektórych uruchamia ewakuację z imprezy. No i jeszcze może klasyczek.
5: To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść.
0: Słuchajcie, ale zabrzmiało. To co, jakie zdanie potrafi zakończyć imprezę? Cały czas jeszcze możecie wbijać na meloradio.pl. No i dorzucić swoją głosówkę za najlepsze. Mamy oczywiście Melo Merch.
2: Ja myślę, że imprezę ewidentnie najszybciej skończy szybkie, krótkie zdanie. Będę żygać.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Chris Cross Amsterdam, My Oh My, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio dzisiaj, w czwartek rano. Jeszcze jedno propos, jakie zdanie kończy imprezę? Uwaga, to już za 8 minut 8 rano.
1: No to trzeba kończyć imprezę, ale opowiem wam o tym, ile trzeba mieć pieniędzy, żeby kupić ładny domek w Rzymie, o tak.
0: O tym już za chwilę.
2: A już o 8 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. No i za chwilę też więcej o pogodzie na czwartek.
2: Reklama. Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
3: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Wygenerowano z AI.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
0: Citroen.
2: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
3: Kontra Barcelona.
2: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Canal Plus.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
7: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
8: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
7: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Po reklamie. Trafik.
15: Uwaga kierowcy w Bytomiu, już w najbliższą sobotę półmaraton. Biegacze oraz maszurujący z kijkami opanują miasto. Półmaraton od 8 do 15, od 10.40 do 14 wstrzymany będzie ruch w kierunku Gliwic z ulicy Miechowickiej.

0: Dzisiaj słońca może być trochę za mało, za to sporo chmur i deszcz, takie rzeczy za oknami. Na termometrach 17-18 stopni maksymalnie. Jutro, pojutrze będzie cieplej, 22-23 stopnie i będzie ładniej. W piątek sporo słońca, w sobotę sporo słońca. No niedziela już niekoniecznie pogodna, słoneczna, wprawdzie wciąż ciepło, ponad 20 stopni, ale w niedzielę popada.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Polowe schrony staną w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Ruszył ich montaż w Dorohusku. To po tym, jak w ostatnich dniach rosyjskie drony uderzyły w cele tuż przy polskiej granicy, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
3: Kontenery są wypełniane na przykład kruszywem, żwirem, piaskiem, ziemią.
2: System fortyfikacji HESCO używany jest na całym świecie. Ceny paliw przebijają kolejne sufity. Na stacjach bity jest rekord za rekordem. W Świętokrzyskiem za litr diesla zapłacimy 8,90, czyli najwięcej w historii. Jagiellonia na tarczy wraca z Pireusu. Piłkarze z Białegostoku w swoim pierwszym meczu w Lidze Europy przegrali z Olympiakosem 1-2. Znów próbują sprzedać willę Sophie Loren w Rzymie. Zadanie podjęło się trzecie już biuro nieruchomości. Cena rezydencji wynosi około 20 milionów euro.
1: Zanim ją sprzedadzą, wy na pewno zdążycie podjąć się zadania, które mamy dla was i wziąć udział w zabawie. Ostatnie słowo to już niedługo u nas, ale wcześniej zagramy, bo tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, hej! BB Rexa i David Guetta w Melo.

0: przespać noc.
1: Nie czekajcie do nocy, tylko już teraz, jak najszybciej dzwońcie do nas do Melo.
2: 321-321-777. Pod tym numerem czekamy na zgłoszenia do konkursu, który nazywa się...
1: Ostatnie słowo. Kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo? No może właśnie wy. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777 do zgarnięcia fajny merch od Melo. Właśnie teraz. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777.

0: Pack It Off w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, to już 17 minut po godzinie 8. To co? Zaczynamy. Ostatnie słowo. A razem z nami jest Anastazja. Siemanko, cześć, dzień dobry.
1: A dzień dobry, dzień dobry.
0: A cześć, a ty dzisiaj masz wolne chyba?
1: No, tak gdzieś słyszałam. A
0: no,
1: wiesz?
0: Tak w radiu mówili, słuchaj. To prawda jest?
1: Prawda.
0: Fajnie. I Anastazja powiedziała przed chwilą, wiesz co, jak fajnie, mam wolne i nie robię nic. Dominik. O.
1: No tak.
0: No, Dominik jesteś?
2: Jestem.
0: Dobra, Dominik, refleks, tu się liczy refleks w tej zabawie, musisz zbadać szybko. Dominik, czy ty masz wolne?
2: Nie, właśnie jadę w kierunku Gdańska, jestem kierowcą.
0: Dobra, słuchaj, uwaga, to teraz tak, zasady są proste w tej zabawie, ale powtarzam, uwaga, słuchajcie uważnie. Za chwilę będziecie mieli szansę się wykazać. Podajecie na zmianę słowa z kategorii, którą wam podam. Jeszcze raz powtarzam, podajecie te słowa na zmianę. Raz Anastazja, raz Dominik, zacznie Anastazja. Na wszystko będziecie mieli tylko 20 sekund, więc trzeba robić to szybko. Okej, Dominik?
2: Okej.
0: O, reakcja. Anastazja, okej?
1: No tak, aż adrenalina buzuje.
0: No musi być, czujecie jak
3: koniecznie
0: buzuje. Dobra, uwaga, kto wymieni więcej słów, dostaje skiety Melo Radia, kto mniej, Melo Torbę. Pamiętajcie o tym, zaczyna Anastazja, potem Dominik, Anastazja, Dominik. Zobaczymy, kto wymieni więcej słów. A kategoria, uwaga, na dzisiaj. Co wydaje dźwięk? Start. O.
1: Samochód.
2: Rower.
1: Like fountain, bip. Dzwonek do drzwi. Dzwonek w szkole na przerwę.
0: Dominik, zaspałeś! Szybciej!
2: Dominik, dzieci w szkole.
1: Blender!
0: Stop, czas, stop!
2: Mixer!
0: Stop! 20 sekund, słuchajcie, co się dzieje w tej zabawie, to ja nie wiem. 20 sekund minęło. Ta Anastazja zdecydowanie przybiła tutaj temat, więcej słów wypowiedziała. Najbardziej podobało mi się, co wydaje dźwięk. Dominik!
3: No Dominik jest też wydaje dźwięki, nie?
0: Prawidłowa odpowiedź, nie? Można było powiedzieć wszystko i też byłoby dobrze. Słuchajcie, chodzi o to, żeby się dobrze bawić. No i cokolwiek by nie powiedzieć a propos dzisiejszej akcji, to na pewno zabawa była dobra. Co nie, Anastazja?
1: A jeszcze jak?
0: Dominik?
2: No oczywiście, tylko to słaby zasięg za Mazurach i dlatego.
0: Aż! Musiałeś powiedzieć, że na Mazurach jesteś.
1: Dominik, to trzeba zatrzymać się na parkingu, bo ja tak zrobiłam. O? Nie wolno prowadzić i rozmawiać.
0: Ale Dominik na zestawie.
2: No, wszystko... ale jestem mówiący.
0: Patrz, jak się uruchomili, no. Jak trzeba było, to taka cisza. A teraz proszę bardzo, wymiana zdań na ostro.
1: No.
0: Anastazja, skiety dla ciebie, Dominik. Wysyłamy ci torbę. Dzięki, pa. Ostatnie słowo. A jutro znów będziecie mieli szansę przekonać się, że to właśnie wy będziecie mieli ostatnie słowo. Pamiętajcie o tym, że zawsze taka okazja po 8 rano, tylko w Melo. No a teraz gramy Tame Impala w Melo i Dracula. I tak podkręcamy tempo i to już, uwaga, uwaga, bo niektórym się spieszy, 21 po 8.

0: Thomas Gray, Heaven w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od rana w czwartek. Dzisiaj ludzie różne rzeczy kolekcjonują, a ja za chwilę powiem wam, co zaczął zbierać taki jeden piłkarz. Co to wszyscy go dobrze znają i nieraz widzieli, jak zbierał, a raczej strzelał bramki. A co zbiera teraz? O tym za chwilę. Jonathan i PZ wcześniej w Melo.
1: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
13: Stokrotka.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
17: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
4: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

David Guetta, Rihanna, Who's the Chick w Melo Radio. Za 17 minut, 9. Słuchajcie, co największe piłkarskie sławy robią z wielką kasą, jaką zarabiają? No wiadomo, że wydają między innymi na samochody i nieruchomości, ale jak już się ma garaże pełne superfur i kilka chat, to trzeba znaleźć sobie nowe hobby. Lionel Messi kupił sobie klub piłkarski i chyba zaczął je kolekcjonować, bo to już jego drugi. Sami widzicie, nie ma takich pieniędzy, których nie da się przepuścić.

0: Sonny Fodera i Becky Hill w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Say something. No to powiedz coś. Co tam w newsach?
1: Będzie między innymi o tym, że warto uważać o poranku na gęste mgły, bo wchodzimy w taki mglisty okres.
0: Warto na zegarki też uważać, bo już za 9 minut. 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Millennium i Ellie Goulding w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo.
2: Reklama.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: Stokrotka.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
16: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
17: Dźgnął ją kilkanaście razy.
18: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
15: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
19: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
15: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
21: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
22: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Mama!
2: Cześć, kochanie!
23: Co chcecie na obiad?
24: Cebulę z pire!
25: Pierogi z serem!
26: Makaron carbonara!
27: Fasolka po brytońsku!
23: Kochani, to nie jest restauracja!
27: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
23: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
27: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki!
28: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
29: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
30: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
31: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
30: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.
32: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Trafik.
33: We wrześniu zakończy się uciążliwy dla kierowców remont wiaduktu nad drogą numer 86 w ciągu katowickiej w Tychach. Jest uciążliwy, ponieważ w kierunku Bielska tworzą się korki. Tak, może być jeszcze do końca miesiąca. Potem sytuacja powinna wrócić do normy.

0: poszukajmy pozytywów. Ogrody, lasy, podlane. Ostatnio ten deszcz naprawdę się przydaje. No i dzisiaj mamy taki czwartek z deszczem. Czwartek pochmurny, deszczowy, chłodniejszy niż te ostatnie dni. Dziś 17-18 stopni w Katowicach, w Gliwicach, w Zabrzu i to jest temperatura maksymalna. Jutro i pojutrze ma być ładniej, pogodniej, cieplej, a w niedzielę znowu akcja Podlewamy ogrody.
1: Już prawie 9:00. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Uważajcie na gęste mgły. Zbliżamy się do tego momentu w roku, gdy mogą mocno dokuczać kierowcom. Trzeba zachować szczególną ostrożność, mówi Izabela Wypychowska z policji.
3: Pamiętajmy o tym, aby dostosować prędkość do panujących warunków na drodze. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu.
2: Dziś o poranku z mgłą mieli do czynienia kierowcy w województwach świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim. Atak ukraińskich dronów uszkodził rafinerię w Jarosławiu. Zakład jest jednym z największych w Rosji. Rezerwa Federalna USA podniosła stopy procentowe o 25 punktów. To po raz pierwszy od 3 lat. Wynoszą teraz maksymalnie 4%. Tysiące kwiatów opowiadają w Londynie o księżnej Dianie. Otwarta w Somerset House wystawa prezentuje 15 kwiatowych instalacji odtwarzających ikoniczne stroje i ważne momenty z życia księżnej.
1: Dziś mamy czwartek, nie da się tego ukryć. Na szczęście mamy też dużo energetycznej muzy dla was, co zdecydowanie pomaga w tym, żebyście dzisiaj od rana dawali radę. Podkręcamy tempo, hej! Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: James Hype. More Than Friends
1: w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy czwartek. Bardzo lubimy czwartki, bo wiadomo, że już całkiem na legalu można myśleć o tym, że jutro piątek, piąteczek.
2: I od razu jakoś tak.
1: No, zdecydowanie fajniej. Czas w pracy mija. Słuchajcie, za chwilę o tym, dlaczego wesela niektórym facetom szkodzą.
2: A tam niektórym.

0: Rączu pod melo. Podkręcamy tempo, jest już 18 minut po 9, a miało być tak super. Mieli żyć długo i szczęśliwie.
1: O, i aż wesele, do śmierci, nie?
0: Wesele tak miało być na 160 osób. Sala już była gotowa.
1: Ile kasy tam musiało pójść?
0: I jedzenie. Słuchajcie, Polak, który przez 3 lata ukrywał się w Holandii, został złapany, bo wrócił do kraju na swoje wesele na Podlasiu. No, był poszukiwany za liczne kradzieże. Niedoszły pan młody wpadł dosłownie dzień przed swoim weselem. Gościom to już chyba można przekazać, że najbliższy termin kolejnego to tak najwcześniej za 3 lata, bo zamiast obrączki założył bransoletki.
1: Wiesz co, ja myślę, że dostał po prostu od losu trochę więcej czasu, żeby się zastanowić, czy to na pewno dobry krok, wiesz, to wesele.
0: A ja to słyszałem nawet, co śpiewali mu policjanci, którzy go złapali. On jest

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting w Melo. Ja wiem o tym, że są tacy, którzy w pracy czekają, aż Armin się pojawi w Melo Radio. No to proszę bardzo, macie cała przyjemność po naszej stronie. Podkręcamy tempo w Melo. Za chwilę Handwix i Golden. Prawie w pół do dziesiątej.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowała moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower. Widzimy się 19 września o 17.30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dąbrowa-górnicza.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
14: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
18: A w Brikomanie sprawdzałeś?
17: No nie, ale...
18: Ale co?
17: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
18: A to zobacz ten.
17: No rzeczywiście.
19: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
21: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Przeceny na urodziny.
0: urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Włączamy niskie ceny.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
23: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
24: Lidl. To się opłaca.
25: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
26: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
27: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
28: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
27: Pieskie życie ma smak!
28: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
29: Po reklamie.

0: momencie. Kizo w Melo Radio. Podkręcamy tempo i pomagamy wam zamienić pewne rzeczy w bajeczne, na przykład zrealizować jakieś wasze plany. Jeśli macie jakieś wydatki, to pamiętajcie, że my szybką kasę. A jakie wy macie pomysły? Jaka sprawa, Oskar?
1: Sprawa jest prosta. Zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
2: Yeah.
1: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie.
3: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: A wy na co potrzebujecie? Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy. Szybka kasa do wzięcia. 200 mogą być wasze.

0: Ale to jest numer co? Lost Frequencies i Paradise of Meloradio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Adi ma też mnóstwo energetycznej muzy. Już po 10:00 za chwilę będzie z wami, a my słyszymy się jutro i budzimy jutro rano od 6:30.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Shimza i Fire Fire w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. Waldek, Darłak, trzymajcie się, hej, do jutra.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
9: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
17: Hot doga poproszę.
16: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
15: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
17: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
15: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabacie.

0: Radio Śląsk. Trafik.
1: Trwa przebudowa Łabęd, pod wiaduktem powstaje rondo, także dzieje się w Gliwicach. Przypominamy, że ulice Strzelców Bytomskich i Przyszowska są częściowo udostępnione dla ruchu. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Narutowicza do skrzyżowania z Wolności obowiązuje ruch jednokierunkowy w stronę centrum. Na nic starania. Naprawdę bardzo trudno dostrzec choćby kawałek słońca dzisiaj. Zachmurzenie jest solidne i tak będzie przez cały dzień. Pochmurno, chwilami deszczowo, a na termometrach 19 stopni maksymalnie. Zdecydowanie ładniej wygląda piątek, 22 stopnie i słońce. W sobotę jeszcze cieplej, 23 stopnie i słońce, a w niedzielę powrót chmur.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Wracamy jeszcze do wczorajszej awarii kolejowej w Katowicach. Jak powiedział minister koordynator służb specjalnych Jacek Dobrzyński, na tym etapie trudno mówić o dywersji. Dodał, że sprawę prowadzi policja. Standardowo jednak została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A Zarząd Transportu Metropolitalnego poinformował o nowym portalu dynamicznej informacji pasażerskiej. Można sprawdzić m.in. opóźnienia, obłożenie pojazdów, a także śledzić je na mapie, mówi dyrektor ZTM-u Michał Wadowski.
2: W jednym miejscu mamy wszystkie środki transportu. Czegoś takiego nie było, teraz już mamy tę możliwość planować podróż od marszu przez rower, kolej i to jest to uzupełnienie. Więc planując swoją podróż, możemy zaplanować ją z użyciem wszystkich środków transportu.
1: Na koniec odwiedzamy Chorzów, który zachęca mieszkańców, by zgłaszali porzucone wraki aut.
3: Problem pojawia się co pewien czas.
1: Co mieszkańcy mogą zrobić w tej sprawie? O tym za godzinę.
4: Już prawie 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Po ponad 2 miesiącach, od kiedy padło ponad 20 ton ryb, wojewoda uchyliła ten zakaz, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
5: Sytuacja nadal jest monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną.
4: Sprawę bada także prokuratura. Ulewne deszcze w Hiszpanii spowodowały zamknięcie lotniska w Walencji, nie kursowało tam także metro. Problemy były również w Barcelonie. Amerykański biolog molekularny profesor Wiktor Ambros otrzymał polskie obywatelstwo. Laureat Nagrody Nobla ma polskie korzenie. Jego ojciec urodził się w przedwojennej Polsce na Wileńszczyźnie. Temperatura ciała T-Rexa wynosiła około 36 stopni Celsjusza. Ustalili to badacze. Analizowali fragmenty zębów słynnego drapieżnego dinozaura.
6: No siemanko, w czwartek, Adi z tej strony, mamy 10:00 na zegarach i jedziemy z tematem, no bo sprawa jest prosta, bardzo oczywista, do weekendu już niedaleko. Fire, Fire i Shimza, Kiedy inni gadają, my już gramy, zapraszam do 14:00.

Neptunika i What If w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Dobrze, że jesteście. Słuchajcie, w świecie gamingowym pojawiło się sporo nowych informacji na temat Wolverina. Część z was już grała, część jeszcze nie. No ja też jeszcze nie sprawdziłem w 100%, ale no pojawił się tam już jeden nowy mem, bo jest jedna sekcja, gdzie prowadzimy motocykl i tam, jak się okazuje, to nawet nic nie trzeba klikać, bo i tak ten fragment przejdziemy. No tak wyglądają czasy 2026 roku w świecie gamingowym. Powiem tak, ja jestem trochę tym zasmucony, ale miejmy nadzieję, że reszta rozgrywki będzie okej. Okay. Sprawdzę to i dam wam znać w ogóle, czy warto odpalać. Avicii i Lonely Together to już teraz razem z Ritomorą.

0: Alok, J-Lo i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, wszystko jest okej, także nie martwcie się na zapas. A jeżeli macie taki dzień, że potrzebujecie się po prostu trochę posmucić, to jest okej. To jest jakby okej totalnie, także zadbajcie o siebie i pozwólcie sobie na to, bo dzięki temu poczujecie się znacznie lepiej. Jakby coś, to w towarzystwie znacznie łatwiej coś takiego się przechodzi. A w tej godzinie jeszcze, ladies and gentlemen, Steve Aoki, Two Times, będzie też Marlon Hofstadt, będzie fajnie.
1: Meloradio Śląsk na 95.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: szynka krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
12: Lidl. To się opłaca.
14: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
17: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Times to Steve Aoki w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja przypominam, że Steve Aoki to jest facet, który lubi eksperymenty muzyczne, to wiecie o tym doskonale, ale nie wiem, czy wiecie o tym, że Steve Aoki, jak tylko ma okazję, to facet rzuca tortami w ludzi. Robi to z wielką pasją, robi to z wielką radością, zatrudnia do tego fantastyczne cukiernie, no i rzuca tortami w ludzi. Zapytacie po co? Nie wiem, ale buja i jak tylko widzę rolki, to zawsze oglądam do końca. Czy chciałbym kiedyś dostać tortem? Nie wiem, ale lubię cukier. Maron Hofstadt, I like, już teraz.

0: Iben, All of My Love w Meloradiu, trochę od serducha, trochę o uczuciach. A ja mam nadzieję, że wy się czujecie dobrze, no bo słuchacie Meloradia, a tutaj podkręcamy tempo, za chwilę najnowsze newsy, no i muzycznie też będzie spoko.
1: A już o 11 zagramy!
0: Fukaj, Livka i chcę więcej. Szczerze liczę na to, że od Fukaja coś jeszcze będziemy mieli okazję wam zagrać w niedługim czasie, bo facet jest mega zdolny, już nie mówiąc o Livce, no bo przecież laska jest niesamowita.
1: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
1: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
1: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowała moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower. Widzimy się 19 września o 17.30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dabrowa-gornicza.pl.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
13: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Juraparku Kresieniusz. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. Juraparkkrasiejów.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego, zajebistego Melo. Słuchaj już jutro po 22.

0: Ładniej, cieplej, słonecznie ma być jutro i pojutrze też, no a dziś zachmurzenie bardzo konkretne, od czasu do czasu będzie padać, a temperatura nie przekroczy 18 stopni. Wracając do tego, co w ciągu tych najbliższych dni, no czeka nas pewne ocieplenie. Jutro, pojutrze 22-23 stopnie, ale to co najistotniejsze, piątek i sobota będą pogodne.
1: To są newsy Meloradia Śląsk.
0: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Śledzenie komunikacji miejskiej, śledzenie opóźnień i obłożenia autobusów, tramwajów, trolejbusów, to wszystko znajdziemy w nowym, testowanym właśnie portalu informacji pasażerskiej. Magda Poddańczyk.
2: To na razie pilotaż, więc pasażerowie i mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące działania tego ulepszonego portalu. Już pierwszego dnia komentujących było sporo, mówi dyrektor ZTM-u Michał Wadowski.
3: Kilka tysięcy osób zobaczyło tą aplikację. Mamy skalę od 1 do 5. 4,67 na start pilotażu to uważam za bardzo dobry wynik.
2: Pilotaż potrwa miesiąc.
0: W Chorzowie tymczasem trwa nieustanna walka ze zjawiskiem porzucania aut. Miasto chce się pozbyć wraku, dlatego apeluje do mieszkańców, by je zgłaszali. Mówi Henry Grusnak ze Straży Miejskiej.
4: Jeżeli jego stan wskazuje na to, że jest nieużytkowany bądź zagraża bezpieczeństwu, taki pojazd może być usunięty.
0: W wiadomościach za godzinę Bytom w sobotę półmaraton będą utrudnienia w ruchu.
5: Już prawie 11:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Spadają ceny ropy na świecie, to po sygnałach o tym, że działanie naftociągu w Arabii Saudyjskiej może zostać przywrócone. Nowy mieszkaniec wsi nie będzie mógł narzekać na hałas, zapachy i nocne prace w polu. Sejm rozpoczął pracę nad Lex Rolnik, ale wielu inwestycji rolnik nie będzie mógł zrealizować, mówi Monika Przeworska z Instytutu Gospodarki Rolnej.
6: Czyli chcielibyśmy postawić w gospodarstwie rolnym kolejną, czy tuczarnię, czy kurnik?
5: Nie pozwalają na to przepisy o ochronie środowiska. We Frankfurcie nad Menem są kolejne przypadki zachorowań na malarię. To u mieszkańców dzielnicy sąsiadującej z portem lotniczym. Prawdopodobnie wszystko przez komary przywiezione z zagranicy. Rzymskie drogi były bardziej kręte niż sądzono. Takie wnioski naukowcy wyciągnęli po analizie 300 tysięcy kilometrów tras Cesarstwa Rzymskiego.
7: Na zegarach 11:00, siemanko, Adi po tej stronie. Trochę się rozwaliłem na fotelu, mam nadzieję, że tego nie widać, ale wiecie co, jakiś taki dzień lenia mam dzisiaj, ale spoko, mamy muzę od tego, by się pobudzić, chcę więcej, fuka i liwka, to już teraz. Adi z tej strony, zapraszam do 14:00.
8: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok nam potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Oxy Raisins w Meloradio, podkręcamy tempo i robimy to z wielką przyjemnością. I to samo może powiedzieć pan Eli Oaks, który no powiedzieć, że miał fajne wakacje, to nic nie powiedzieć. Facet bardzo, ale to bardzo dużo koncertował. W tym między innymi pochwalił się tym, co robił tydzień temu jeszcze w ramach wakacji. Można śmiało powiedzieć, no w końcu odwiedził Włochy. Dokładnie pojawił się w Milano. Bardzo dobrze się tam czuł. Myślę, że też podjadł sporo dobrych potraw. No bo co by nie mówić, Włosi naprawdę są w to nieźli. Ale patrzę też, bo oczywiście są materiały z tego, jak Eli Oaks się doskonale bawił na scenie i naprawdę ludzie oszaleli na jego punkcie. No i kompletnie się nie dziwię, bo my też przeżyliśmy jego magiczną przygodę na Tomorrowland. A teraz Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name w remiksie Calvina Harrisa.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. I ta piosenka przypomina mi taki fragment, taka klatka z dzieciństwa chyba każdego z nas. Ale to trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść pomyśleć. No i ja też trochę, powiem szczerze, myślałem i wymyśliłem, że dobrze by było między innymi w tej godzinie zagrać dla was Sad Girls od Bibi Rexy i między innymi Sokoła Pogwarzymy. No, mam nadzieję, że tak. W tej godzinie to wszystko jeszcze.

Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
11: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniusz. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tuptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasieniów.pl.
12: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotów. Z gdobramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
13: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
16: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowała moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower! Widzimy się 19 września o 17.30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dąbrowa-górnicza.pl.
17: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
18: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
17: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
19: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
2: Po reklamie.

pałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pizze.

Holy the Days, Notion, tak podkręcamy tempo i kompletnie się tego nie wstydzimy. Powiem więcej, my w ogóle w Melo mam wrażenie, że wyznaczamy trendy i to dosłownie i w przenośni, no bo taka szybka kasa to jest element, którym się bardzo trzeba chwalić i chwalić też dlatego, że wy te pieniądze zgarniacie i o nie walczycie, a możecie tak naprawdę zgarnąć je, nie walcząc jakoś bardzo, wchodząc na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co z tym chcielibyście zrobić, a dokładniej na co przeznaczyć, no i po tym my oddzwaniamy, wy macie siano, a my zadowoleni, bo zrobiliśmy coś dobrego. Karma się resetuje. Bibi Rexa, Sad Girls, to już teraz.

0: Kygo i Take Me Back w Meloradiu. Mogę to samo powiedzieć odnośnie wycieczki do Hiszpanii. No wrócił do Hiszpanii, ja bardzo lubię tamtejsze strony, w ogóle ten klimat, tę pogodę i jakoś tam się dobrze czuję. Przy okazji sprawdźcie bilety lotnicze i ich ceny, bo wygląda to na trochę tańsze teraz po sezonie.
1: A już o 12 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High. No, to jest ten młody gość, któremu bardzo zazdroszczę kariery muzycznej, bo już grał z największymi, a jest, no, ledwo 20-parolatkiem.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tuptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. Juraparkkrasiejów.pl.
9: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gang zaradniaków.pl.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauro.
12: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
16: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
17: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
18: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
0: Po reklamie.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Pogoda.
1: W Katowicach, w Gliwicach, w Sosnowcu 18 stopni. Tyle wskażą termometry w najcieplejszym momencie dnia. Poza tym raczej spodziewajmy się dużego zachmurzenia, nawet deszczu niż słońca. Słońce pojawi się jutro. W sobotę też powinno być całkiem pogodnie, ładnie. Będzie cieplej, bo około 22-23 stopni. W niedzielę powrót dużego zachmurzenia, nawet deszczu.
0: To są newsy Meloradia Śląsk.
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zaczynamy od skutków wczorajszej awarii urządzeń sterowania ruchem na stacji Katowice. 649 pociągów było opóźnionych, a 76 pociągów odwołano. Awarię udało się usunąć po 10 godzinach. PKP nie informuje o przyczynach awarii. Jak powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, w przypadku tego zdarzenia trudno mówić o dywersji. Zapewnił jednak o bardzo poważnym traktowaniu go przez służby, łącznie z zaangażowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Teraz o nowym portalu informacji pasażerskiej. Zarząd Transportu Metropolitalnego zachęca do testów.
2: Czegoś takiego nie było, teraz już mamy to możliwość planować podróż od marszu przez rower, kolej.
1: Powiedział prezes ZTM Michał Wadowski. A skoro o transporcie mowa, w sobotę od 10.40 do 14.00 wstrzymany będzie ruch w kierunku Gliwic z ulicy Miechowickiej w Bytomiu. W Bytomiu odbędzie się półmaraton.
3: Dokładnie minuta do godziny 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Służby specjalne apelują do Polaków o czujność i reagowanie. To w związku z ostatnimi incydentami i aktami dywersji w Polsce i sąsiednich krajach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Lepiej 10 razy sprawdzić sygnał, który okaże się fałszywym sygnałem, niż jeden ważny sygnał zbagatelizować.
4: Przy tym jednak należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Kanada będzie bliżej Unii Europejskiej, ma stać się pierwszym stowarzyszonym członkiem wspólnoty. Newag wyprodukuje pierwszą od 40 lat w Polsce nową sześcioosiową lokomotywę spalinową. Będzie to Dragon 3, powstanie na zlecenie jednej z prywatnych firm. Zostało wypożyczone 132 lata temu, wróciło dopiero teraz. Mowa o czasopiśmie z 1894 roku. Zostało oddane do biblioteki w USA podczas czasowego zawieszenia kar.
3: Siemanko, jest 12 na zegarach, a po tej stronie podkręcamy tempo. No i dobrze, że jesteście, bo w tej godzinie wydarzy się coś super i to będzie związane z wyzwaniem.

Jak fajnie jest do tego wrócić, trochę powspominać i przypomnieć prawdziwą legendę. Avicii, Waiting for Love w Meloradiu i 12 minut po godzinie 12. No my tak podkręcamy tempo w czwartek, tuż przed piątkiem. I w zasadzie pewnie już wiecie, ale szukam osoby, która chciałaby trochę zaszaleć. Szukam osoby, która jest gotowa podjąć wyzwanie. No bo w zamian mam skity Meloradia. Kto gotowy? 321-321-777. Dzwońcie. No i za chwilę jedziemy z tematem. A to Silva Pumpa, On Tonight, 12 minut po 12.

0: Silva Bumpa on Tonight Melo Radio, 14 minut po 12, tak podkręcamy tempo. No i szukałem kogoś do wspólnego szaleństwa. Ha!
1: Podejmij wyzwanie, podejmij wyzwanie.
0: No i całe szczęście pojawiła się Marta, siemanko.
2: Słuchaj, Paweł.
3: Cześć, cześć.
0: Słuchaj, Marta, muszę cię zapytać, jak twój czwartek, jak się dzisiaj czujesz, co u ciebie, dziewczyno?
3: No czuję się doskonale i jest nas tutaj kilka osób, także wyzwanie będzie podjęte chyba doskonale.
0: No to rewelacja. Słuchaj, a tak cię zapytam z technicznego punktu widzenia, czy być może masz włączony odbiornik radiowy, na którym akurat słyszysz Melo Radio?
3: Wyłącz. Tak, tak, jest włączony.
0: Dobra, to przyciszamy i teraz możemy przejść dalej. Kochana, skoro masz taką fantastyczną ekipę, to tak, podejmij wyzwanie polega na tym, że rzeczywiście to wyzwanie trzeba podjąć. Jeżeli wam się uda, no to wszystko jest okej, okay, mamy skiety Meloradia. Jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu i moje pytanie do ciebie brzmi, czy jesteś gotowa?
3: No, oczywista.
0: No, perfekto. Słuchaj, twoim zadaniem jest dokończenie historii i musisz improwizować. Ja będę mówił zdanie, a ty je dokończysz i zanim zaczniemy, to zrobimy taki mały test. Marcel to gość, który swoim autem jeździ w sposób...
3: szybki, szalony.
0: Dobra, dobra, mamy to. To teraz główny krem de la krem będzie opowieść. Proszę państwa, jedziemy. Jest czwartek, to dzień, który zbliża nas do weekendu, a wtedy wszyscy...
3: cieszymy się, bo jutro będzie piątek.
0: Najgorzej, kiedy zapomni się kupić tej jednej rzeczy w sklepie, a dokładnie mam na myśli...
3: cukier.
0: Cukier. Miałem kiedyś ziomka, wołali na niego Grzegorz. Miał dosyć dziwny...
3: styl bycia?
0: Ale mimo wszystko każdy go szanował, bo to przecież syn...
3: wspaniałego gościa.
0: Dlatego pamiętajcie, jeśli lubicie mieć wypasiony weekend, nie zapominajcie nigdy wziąć ze sobą...
3: pieniędzy.
0: Mamy to! Marta, gratuluję, skiety Melo Radia są twoje, poradziłaś sobie perfekcyjnie, jak się czujesz?
3: Bardzo dobrze.
0: No to superansko. To przy okazji, jakie plany na weekend? No już nie mogę nie zapytać, bo to ważne.
3: Szkoła,
0: no rozumiem. No to uczymy się, bo to podobno potęgi klucz. Jakoś tak to było.
1: Podejmij wyzwanie.
0: Ja akurat z potęg byłem słaby.

szwedzki dom Mafia, czyli Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness is so sad. Tak, podkręcamy tempo. No, ja tylko przypomnę, bo może ktoś zapomniał, czwartek dzisiaj, no i jutro już piątek, także macie powody do podwójnej radochy, bo weekend będzie na pewno mega fajowy, a w tej godzinie pojawi się Gibbs, pojawi się Lumix, pojawi się Sibul, no same dobroci dla was specjalnie.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Halo, ho, ho, ho, tu Mikołaj. W grudniu będę w Juraparku Krasieniusz. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ohoho, to tuptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. Juraparkkrasiejów.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
14: A w Brykomanie sprawdzałeś?
13: No nie, ale...
14: Ale co?
13: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
14: A to zobacz ten.
13: No rzeczywiście.
15: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Empik Święty urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Czekamy na zaliczanki!
0: bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
21: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
24: Dobrze.
23: 15 zł.
24: Lepiej.
23: 20 zł.
24: Najlepiej. Na Orlenie?
23: Ciepło.
24: Z kuponami?
23: Cieplej.
24: W Orlen Witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
25: Po reklamie.

Słuchajcie, tego możecie znaleźć naprawdę całkiem sporo w bananach, tak tylko chciałem powiedzieć, ale tu czytam właśnie w internecie całkiem inteligentne rzeczy, że bataty mają tego jeszcze więcej i w zasadzie można z tego zrobić naprawdę dużo fajnych kulinarnych specjałów. Ja na przykład osobiście polecam fryty z tego zrobić, bo są genialne. Już nie mówiąc o tym, że po prostu smakują wyśmienicie, to też bardzo szybko się robi. No mówię o tym dlatego, bo akurat sporo osób w ostatnim czasie się skarży na to, że coś ich boli, że nie mają siły, że bolą mięśnie. No, to nie tylko magnes, ale też trochę potasu. Lumix, self-aware, to już teraz.

0: Ward Away, Griffin w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. No i za chwilę najnowsze newsy Meloradia, w których dowiemy się sporo o tym, co w kraju i na świecie. Zobaczymy też, co w pogodzie, także będziemy informować o tym, no bo wiecie, no warto wiedzieć, jak się ubrać. Idzie ciepło, czy może zimno? Obstawiamy.
1: A już o 13 zagramy
0: New Religion i Bibi Rexha. A te diwę, bo tak należy o Bibi mówić, zagramy dokładnie o 13, kiedy inni jeszcze będą gadać.
1: Meloradio Śląsk na 95.1

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
14: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
15: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
14: Twoja definicja dobrego snu.
0: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
19: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
18: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
22: Dobrze.
21: 15 zł.
22: Lepiej.
21: 20 zł.
22: Najlepiej. Na Orlenie?
21: Ciepło.
22: Z kuponami?
21: Cieplej.
22: W Orlen witaj.
23: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
24: O reklamie.
25: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
26: Dokładnie minuta do godziny 13:00. To są newsy Meloradia, które ma dla nas Ula Harciarek.
27: Odwołano alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed zagrożeniem atakiem z powietrza w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy. 4 kilometry od granicy polsko-ukraińskiej najprawdopodobniej spadł lub został zestrzelony dron, informuje o tym rzecznik dowództwa operacyjnego. Dezinformacja na temat diety w szkołach osiągnęła w serwisie X milionowe zasięgi. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w tygodniowym menu szkoły musi pojawić się co najmniej jeden roślinny posiłek. Dzień kartofla świętuje Chorzów. Będą wspólne wykopki i oczywiście jedzenie kartofli, mówi Marcin Gaweł ze Skansenu.
28: Już nie wspomnę o słynnych pieczonkach, które będziemy tutaj piec bezpośrednio na żywym ogniu, na ognisku. O plackach z blachy, plackach ziemniaczanych, wszelkiego rodzaju kluska.
27: Dzień kartofla w niedzielę.
26: No siemanko, mamy dokładnie 13 na zegarach, a to jest Meloradio i tutaj podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy, to na pewno już wiecie. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Do 14 zapraszam, Adi z tej strony.

Fastboy i Music Sounds w Melo Radio, czyli najnowsza propozycja od nich. A ci dwaj bracia właśnie przygotowali coś bardzo ładnego podczas ostatniego weekendu. Słuchajcie, polecam serdecznie ich koncerty. Jeżeli będziecie mieli okazję, no to, że tak powiem, to rodzeństwo zadbało o genialne emocje na scenie, no bo tak, oprócz samej muzyki elektronicznej, no to panowie przecież lubują się w brzmieniach gitarowych, także to jest dosłownie przeżycie mega koncertowe. No i w wolnej chwili, jak tylko będziecie mieć okazję, to warto się z nimi złapać. Five More Hours, The Oro i Chris Brown, to już teraz.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin Van Buuren i Everlasting, czyli najnowsza propozycja od tej legendy EDM-u. A State of Trance oczywiście w dobrym melo do posłuchania w ten weekend, także bądźcie czujni. A w tej godzinie z kolei jeszcze Liwka i Poza Tobą Nic, czyli będzie bardzo romantycznie, bardzo nostalgicznie i trochę emocji.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach centrum.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
8: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Usher i More, a to w remiksie Red One Jimmy Joker, tak? Podkręcamy tempo. Wy dobrze wiecie o tym, że możecie zrobić dla siebie coś dobrego i to bardzo niskim kosztem, bo to my za to odpowiadamy, mając na myśli finanse. 200, a nawet 500 złotych w szybkiej kasie? No niektórzy już wygrali i się jarają.
1: Spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, wyciąłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: No i wy też zróbcie to samo.

0: Criss Cross, Amsterdam i Mayo Mai w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Niektórzy z was pewnie jeszcze pamiętają oryginał. No kiedyś to było, ale właśnie teraz też będzie, bo za chwilę Freak Fight, Iga i Mikołaj dosłownie za moment się z wami przywitają.
1: A już o 14 zagramy!
0: Robin Schulz i Take It Slow w Meloradio i ta piosenka przypomina mi taki fragment, taka klatka z dzieciństwa chyba każdego z nas, ale to trzeba na spokojnie, to trzeba usiąść pomyśleć. No i ja też trochę, powiem szczerze, myślałem i wymyśliłem, że dobrze by było między innymi w tej godzinie zagrać dla was Sad Girls od Bibi Rexy i między innymi Sokoła, Pogważymy. No, mam nadzieję, że tak. W tej godzinie to wszystko jeszcze.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: O reklamie.
6: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radia.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Nie było trafień w przejście na granicy z Polską, prostuje nieprawdziwe informacje Straż Graniczna. Chodzi o atak rosyjskich dronów na cele na zachodzie Ukrainy. Zatrzymano dwóch podejrzanych w sprawie wczorajszej awarii na kolei. Grozi im do 8 lat więzienia. Kolejarze apelują do kierowców o rozwagę na przejściach kolejowo-drogowych. Tylko w województwie śląskim często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
9: W okresie tego roku było 28 zdarzeń, w ramach których pojazdy pozostawały na przejeździe kolejowym.
8: Kolejarze apelują o zatrzymywanie się na czerwonym świetle. Nowy Spider-Man zarobił niezłą kasę, ponad 927 milionów dolarów. Tym samym finansowo zdetronizował Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: I mamy czwartek. Kochani słuchacze, robię imprezę halloweenową i mój szef jest oburzony, że go nie zaprosiłam. Kto zaprasza szefa na imprezę? Tylko lamusy.
2: Ja uważam, że to jest w ogóle skandal, że napisałaś, że trzeba się przebrać, a kto się nie przebierze, zostanie na korytarzu.
1: Ale to znaczy, że możesz przyjść, tylko będziesz melanżował na korytarzu.
2: Aha, no tak, z sąsiadem najlepiej. Dobrze.
1: A propos sąsiadów, myślisz, że Lewandowscy mają fajnych sąsiadów?
2: A nie wiem, ponieważ no, wyprowadzili się już z hotelu. Ale gdzie mieszkają? Poszukamy na mapie.
1: Dobrze, i o tym porozmawiamy w tej godzinie. Iga Dudziuk,
2: Mikołaj Kujawiński.
1: Siemanko.

0: i stała się jasność przy tym kawałku. Hold you, basto, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Teraz zapraszamy Was z Mikołajem na wycieczkę do Chicago.
1: Tak jest, bo jasne jest już to, że Robert Lewandowski razem ze swoją rodziną wyprowadzili się w końcu z hotelu.
0: Ale jesteś się pewny, że Anka Lewandowska również mieszka z Robertem.
1: Znaczy ona akurat poleciała do Barcelony,
0: no
1: ale
0: właśnie.
1: Robert z dziećmi podobno bardzo zadowolony. Powiedział, że w nowym miejscu czujemy się dobrze, jak u siebie.
0: Pięknie
1: w końcu tam
0: powiedziane.
1: Tyle Polaków jest, że w sumie może się czuć jak u siebie. Mi się wydaje, że on mieszka chyba w tym domu z Kevina samego w domu.
0: Bo?
1: No bo miał tam być oprowadzany i bardzo mu się podobało podobno.
0: Ilon ma pieniędzy, ale moim zdaniem Anka i tak została w Barcelonie z Alvaro.
1: Anka sama w Barcelonie, no. Niebezpieczny film.
0: Ja obejrzę. Whatever turns you on, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Łobuz kocha najbardziej i my to udowodnimy już teraz.
1: I był taki łobuz, który ukrywał się 3 lata prawie na terenie Holandii. Był poszukiwany 2 listami gończymi za różne kradzieże. No ale właśnie dla miłości postanowił powrócić do Polski i tutaj swoją narzeczoną wziąć za żonę przy wszystkich znajomych i przy rodzinie oczywiście. Więc przyjechał, zrobił wesele na 160 osób.
0: Strasznie duże wesele, jak
1: wynajął
0: na kogoś
1: poszukiwanego. Wynajął w ogóle firmę ochroniarską właśnie specjalnie po to, żeby tam się, wiesz, nikt taki przypadkowy nie trafił, żeby go nikt nie sprzedał na policję. Ale niestety, dzień przed tym weselem postanowił pojechać, spotkać się ze swoim kuzynem i no i go wtedy tam dorwała policja, bo na rowerze jechał akurat.
0: Sounds familiar.
2: Nico, it's Roman. Let's go bowling.
3: Okay, man. We go bowling. I come to get you in the next hour.
1: No i busted.

0: My Place we Freak Fajcie. A może byśmy tak zaprosili Michała Wiśniewskiego na jakąś naszą wspólną imprezę, żeby zaśpiewał?
1: To teraz mówisz, wczoraj go tu widziałem przecież.
0: No i czemu nie podbiłeś?
1: No bo nie wiedziałem, że chcesz go zaprosić na imprezę. Jakbym wiedział, to bym podszedł i powiedział: siemanko, może byś zagrał na imprezie u Iggy.
0: A masz 70 albo 95 tysięcy złotych?
1: A, nie mam.
0: No właśnie, bo tyle Wiśniewski bierze za koncerty.
1: No to widzisz, co za różnica, czy zapytałem, czy nie. I tak by nie przyszedł.
0: Ale może wy chcecie go mieć na swojej imprezie?
1: Szybka kasa się kłania, meloradio.pl.
0: Nie wiem razy ile, ale...
1: Razy dużo.

0: taniej.
1: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
12: Po reklamie.

0: Kisses. Wszystkie buziaczki są specjalnie dla was, drodzy słuchacze. Kochamy was. A tymczasem czas na aferę.
1: Kiedyś mam wrażenie, że były afery takie, wiesz, afera Rywina, nie takie rzeczy. A teraz mamy aferę obcasową,
0: wow,
1: słuchajcie.
0: Brzmi
1: tak, szefowa Ministerstwa Kultury ma właśnie taką aferę, ponieważ była wizytacja teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie i tam pojawili się na dachu.
0: Aha.
1: I nie dość, że byli na placu budowy bez jakichkolwiek środków ochrony indywidualnej,
0: no
1: to jeszcze pani szefowa chodziła po dachu na obcasach.
0: Ajajajajaj.
1: Ja pracowałem kiedyś na budowie i powiem tak, to jeszcze jest nic, bo może była na obcasach na tym dachu, ale przynajmniej trzeźwa.
0: Karnawał, niezły karnawał w tym meloradiu. Gips, Girls Just Wanna Have Fun, Shaggy Eve, to gramy za chwilę.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Say Something, jakie to jest dobre. Sprawdziłam, co słychać u Becky Hill i Sony Fodery.
1: I nic.
0: Nic, ale to dobrze.
1: To stabilnie, nie?
0: No właśnie. A Mikołaj, wyobraź sobie, że ja i ty, dom, wieczór,
2: boję się.
0: Wyciągam książkę.
1: Jaką książkę?
0: Jaką
1: jeżeli
0: tylko zechcesz.
1: Jeżeli to jest 50 twarzy Greya, to ja się wyprowadzam.
2: I 10 godzin
0: na przykład.
2: Będzie o tym w newsach.
1: No robi to wrażenie. No chyba, że to 50 twarzy Greya, to wtedy nie.
0: Nie wiem, czy to ma tyle stron w ogóle.
1: Ale możesz wolno czytać.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Alabama 10, Moonlight i Fordo. Albo dwa razy przeczytać możesz też, nie?
0: Chciałbyś? To twoja fantazja?
1: Nie.
0: Zanotowane, a ten numer punktualnie o 15:00.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterię na maksa. Wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowałam moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower. Widzimy się 19 września o 17.30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dabrowa-gornicza.pl.
5: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
3: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
19: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill.
20: skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
21: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Synoptycy ostrzegają, dziś wieczorem będą gęste mgły w 5 województwach, m.in. podkarpackim i części mazowieckiego. Drożyzna na stacjach paliw, na niektórych benzyna 95 przebiła już 8 zł. Irlandia znów zbojkotuje Eurowizję, powodem udział Izraela. Wcześniej z udziału wycofała się Holandia. 10 godzin czytania poezji. Taki maraton szykuje się w Chorzowie. Zaprasza kurator portu poetyckiego Tomasz Pietrzak.
3: Czasami trudno jest wytrzymać 10 godzin słuchając wiersza, więc to jest dla wytrwałych impreza. Jest to maraton dla tych, którzy chcą poznać współczesną polską poezję, która się tu i teraz dzieje, którzy chcą zobaczyć, że poeci są żywi.
2: Port poetycki będzie 26 września w chorzowskiej Sztygarce.
1: Zbliża się 15, słuchacie Freak Fightu, a może my, Mikołaj, powinniśmy pójść na korepetycję z czytania?
0: A, no ja nie wiem, czy dałbym 10 godzin radę czytać poezję.
1: Ja ci powiem, nie dałbyś.
0: Ale zależy jaką.
1: Pogadamy.

0: miasto. Roxana Węgiel w Meloradiu. 1500 zł miesięcznie za korepetycję to chyba jest przeginka. To korepetycje może... z matmy i anglika.
1: A, to może powtórzymy angielski. Zobaczymy, czy trzeba
0: nie
1: wydawać
0: chcę.
1: Na twoje wykształcenie.
0: Nie, proszę.
1: Odmień być.
0: Nie umiem.
1: Odmień. I M.
0: M.
1: Słuchaj, no to jest jednak całkiem spory wydatek, nie? 1500 w skali miesiąca.
0: Daj spokój.
1: I no patrząc na to, że te wyniki wcale nie są jakieś dobre, no czy każdy musi mieć maturę?
0: Nie.
1: Ktoś musi pracować, nie?
0: Gdzie?
1: Fizycznie.

0: Jak ja dawno tego nie słyszałam. Tell me who w Meloradiu. Istnieją takie programy w telewizji, które powodują, że ludziom odechciewa się żyć albo wątpią ogólnie w ludzkość.
1: Czy pijesz do mojego maratonu Hotel Paradise, przy którym miałem ochotę krzyczeć i wyć?
0: To nie ten program, Myszko, ty przy innym miałeś ochotę wyć i płakać.
1: A nie, masz rację, faktycznie.
0: Miłość jest ślepa, chociaż ja uważam akurat, że to jest dobry program. Tak czy inaczej, teraz porozmawiamy właśnie o wyspie miłości.
1: No i co tam na tej wyspie słychać? Zresztą wyspa miłości to teraz brzmi niezbyt dobrze, no ale już pomijam to.
0: Tak się o tym mówi. W każdym razie często tam są panowie, którzy mają duże ego i chciałabym ci zaprezentować takiego samca alfa. To jest cytat.
2: Że jestem przystojny, jestem zajebiście atrakcyjnym człowiekiem, facetem i mam w sobie takie coś, czego nie mają wszyscy. Więc jakby przeważnie koleżanki, które jakby są moimi koleżankami, zawsze są takie, że to nie są koleżanki.
0: Czy ty coś zrozumiałeś?
1: Każdemu babcia tak mówiła, a on uwierzył.
0: All the time, John Sammy.

0: Jeżeli komuś brakuje słońca, to właśnie tak brzmi w sumie słońce. Paraiso w Meloradiu.
1: A nawet wyszło tak na chwilę.
0: Tutaj w Warszawie. Mam nadzieję, że w całej Polsce wyszło teraz to słońce. Natomiast my wszyscy teraz cofniemy się do czasów szkolnych.
1: I będziemy...

0: Informacja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
0: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy! Odlot!
0: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
4: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: masz.
1: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Media Expert, taniej masz.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniów. Mam prezenty dla dzieci. Świąteczne warsztaty. A elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie. Z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasieniów.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 9.

0: Ależ nie ma za co. Trips, ja podziękuję, jak nam odpiszesz na DM-o na Instagramie. Ilan Berry w Melo Radio. Tymczasem przenosimy się do szkoły, bo mają powstać pokoje ciszy.
1: Podobno nawet już w wielu szkołach są i to nie jest jakiś taki eksperyment, tylko mają być tam na stałe. No chodzi o to, żeby dzieci mogły sobie odpocząć trochę od przebodźcowania.
0: Mam pytanie, czy to na pewno jest dla dzieci, czy jednak dla nauczycieli, bo dzieci krzyczą?
1: Nie, no nauczyciele to mają pokój nauczycielski, w którym nikt nie wie, co oni robią, a nigdy tam nie byłem.
0: Ja też nie.
1: Nie miał wstępu. Oni coś tam knują na 100%.
0: Ale co?
1: No właśnie.

0: Mikołaj, tak. Jak wspominasz swój pierwszy raz?
1: Dobrze, a co?
0: No to się cieszę, bo w ogóle będzie o pierwszych razach w newsach, wiesz?
1: Ale tak. O moim?
0: Mam nadzieję, że nie.
2: Nie.
1: To nie było takie wiekopomne wydarzenie,
2: że było w newsach. Będzie pierwszy dzień, tak. Pierwszy raz.
0: Raz.
2: Pierwszy raz.
0: Ach, te pierwsze razy.
3: A już o 16 zagramy
1: Self-Aware Lumix.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16, nie pierwszy raz.
1: Bo jak to nie? A no
0: tak ogólnie.
1: No dobrze, racja.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Otwórz okno! Zamknij drzwi! Podkręć ogrzewanie! Zamknij okno! Zakręć grzejnik!
15: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
16: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
18: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
19: A w Bykomanie sprawdzałeś?
18: No nie, ale...
19: Ale co?
18: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
19: A to zobacz ten.
18: No rzeczywiście.
0: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
22: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
23: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
24: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
25: Lidl, to się opłaca.

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Co jest grane na Śląsku?
1: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Proces Skate Event Katowice. Takie wydarzenie odbędzie się od piątku do niedzieli. To jest spotkanie deskorolkowców, artystów, projektantów, fotografów, filmowców, wszystkich zainteresowanych sztuką miejską. W programie zawody deskorolkowe, jam session, wystawa fotografii, projekcje filmów, skate, prezentacje najróżniejszych marek, koncerty, no wszystko to, co deskorolkowców na co dzień interesuje, zajmuje. Będzie też afterparty. Skate in Park, Katowice Miasto Ogrodów, pomnik trudu górniczego, to tu miłośnicy rolek powinni się spotkać. W kinach już dziś zobaczymy na przykład Totalną Magię 2 z Sandrą Bullock i z Nicole Kidman od 2 października, Ars Independent w kinach studyjnych.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Prokuratura bierze pod lupę ponad 3000 podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa, bo mogły zostać podrobione, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
5: W przypadku każdej z tych 2 list chodzi o kilkadziesiąt podpisów i danych, które dotyczyły osób zmarłych.
4: Za to można trafić do więzienia. Rodzice w Danii mają dosyć dzienników. Wiadomości byłyby jak dawniej zostawiane przez nauczycieli w zeszytach. Polacy już myślą o zimowych feriach. Największym zainteresowaniem cieszą się góry. Noclegi tam są jednak droższe niż rok temu. Pierwszy ogólnopolski dzień bez ekranu będziemy świętować w tę niedzielę. Chodzi o to, by na jakiś czas odłożyć smartfona i nie zaglądać do tableta czy komputera.
2: Ach, te pierwsze razy.
3: Ja nie dam rady.
2: Może spróbuj.
3: Nie. Ja się dobrze znam.
2: A wspólnymi siłami?
3: Co, że wspólnie nie będziemy patrzeć?
2: Nie, wspólnie weźmy gryza w takim razie w tej godzinie.

0: 12 po 16. Ja jestem w mojej countryside era, dlatego przeglądam.
1: Co to znaczy w ogóle?
0: No taki żart, influencerki są w countryside era, czyli kupują warzywa na targu, chodzą w kaloszach i takie tam.
1: Dobrze, mów dalej.
0: I teraz mi się wyświetlają TikToki ze wsi. Aha. I posłuchajmy dramatu, który spotkał pewnego rolnika.
2: Nie wierzę, że to nagrywam, ale ktoś mi ukradł gnój z pola. Gnój z pola. Gnój z pola ktoś mi ukradł. Niech ci te widły gniją od tego mocznika, z tego kurzaka. I niech ci wypali te wszystkie warzywa, żebyś się nauczył, że się nie kradnie.
0: Już.
1: No gnój jakiś.
0: No gnój, no po prostu gnój.

0: 18 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my bierzemy gryza, wy zgadujecie, co takiego gryziemy. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mikołaju, czyń honory, ugryź pierwszy.
1: Dobrze, proszę się bardzo dobrze wsłuchać, bo nie wiem, jak dobrze będzie to słychać. O! Dobra.
0: Jeżeli wiecie, co takiego gryzie Mikołaj, to dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekamy na głosówki od was. No weź jeszcze ugryź.
1: Nie mogę, bo mam usta pełne.
0: No to ja. Z pełną buzią nie można mówić, więc puszczę
1: dżingiel. Właśnie to jest problem, prawda?

0: Swedish House Mafia, ale kiedy Happiness is so sad we Freak Fajcie. Bawimy się w Daj Gryza, czyli myjemy, wy zgadujecie. Taki trochę nam się zrobił ASMR, posłuchajcie. Jeszcze raz. To gryźliśmy dzisiaj.
1: Nieźle chrupie, faktycznie. Dlatego się nie dziwię, że ktoś zaproponował marchewkę. Podobny dźwięk, ale nie, to nie to, to nie to. Było też ciastko, były faworki, była brzoskwinia.
0: Ale to nie to. Magda wie, co to takiego.
2: Może być chleb waza albo te suchary takie chlebowe.
1: Sucharki, ding, ding, ding, nasze ulubione.
0: Brawo! Daj Gryza.
3: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
12: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
19: W Katowicach 108 kabryczna zbrodnia.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
17: Dźgnął ją kilkanaście razy.
2: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
19: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
19: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,99
20: 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
21: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
22: Citroen.
23: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
24: Carrefour w sumie najlepszy jest.
25: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
26: Soliści, instrumentaliści, zespoły i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
25: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
27: Wszystko, czego dziś chcę.
28: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
29: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
30: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

dokładne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie.

0: Piano, Eric Prydz w Meloradiu. A czy kojarzymy taki girls band jak Pussycat Dolls?
1: Ale teraz throwback tutaj wszedł.
0: Aha, Nicole Scherzinger występowała w Polandzie i uznała, że ma wielką ochotę na pierogi, kogo odwiedziła. Masz dwa strzały.
1: Magdę Gessler.
0: Brawo, brawo.
1: Brawo. Ale jak to tak do Magdy? To co ta Nicole? Książula nie ogląda? No nie wie, że tam się nie chodzi?
0: Znaczy, poczekaj, no.
1: No zależy gdzie, nie? Zależy gdzie.
0: Ale tutaj chyba faktycznie się nie chodzi.
1: No trudno, no musi sobie... To wyślimy jej linka po prostu.
0: Do Książula?
1: No, niech sobie tam poobczaja, gdzie warto.

0: Słuchajcie, szok i niedowierzanie. Wiedziałam, że piłkarze potrafią czytać.
1: Oj, Mikołaj popatrzył.
2: No tak.
1: To ja już nie komentuję. W newsach będzie o pewnym piłkarzu, który dostał nagrodę od bibliotekarzy.
3: A już o 17:00 zagramy.
2: Talk to you, another. Wiesz, uśmiecham się, bo no, przyszło mi do głowy paru takich piłkarzy, którzy rzeczywiście mogliby mieć z tym problem.
0: Widzisz, a ten numer punktualnie o 17:00.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, świętująca 110-lecie Dąbrowa Górnicza, przygotowałam moc atrakcji. Od 16 do 22 września wycieczki rowerowe, warsztaty o bezpieczeństwie i moc atrakcji. A 19 września Dąbrowska Masa Krytyczna, czyli rowerowy przejazd wieczorową porą z centrum miasta do Parku Zielona. Na mecie ciepły poczęstunek, konkursy z nagrodami. Wygraj rower. Widzimy się 19 września o 17:30 na parkingu przy Centrum Handlowym Pogoria. Czeka nas świetna zabawa. Więcej na dąbrowa-górnicza.pl.
7: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Polska.
16: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
20: Skoda.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie. Co jest grane na Śląsku?
5: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Mamy czwartek, a to oznacza, że w Królestwie w Katowicach już dziś o 22:00 otrzęsiny. Wielka studencka integracja, początek roku akademickiego za chwilę, a czas na zabawę w Królestwie już dziś. Targi Młodej Sztuki to jest wydarzenie, które odbędzie się już w najbliższy weekend 19 i 20 września w Galerii Szydt-Wilson. Zaprezentuje swoje prace około 50 artystów z różnych części Polski. Na miejscu czekać będą rzeźby, grafiki, plakaty i inne prace. Także kto kocha rzeczy unikatowe, zdecydowanie powinien pojawić się w Galerii Szydt-Wilson. Przypominamy też o wietrzeniu szafy w ramach jarmarku w Katowicach. Także można dać swoim ubraniom na przykład drugie życie.
6: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
7: Ula Harciarek on the mic. Polska popiera zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. To propozycja Komisji Europejskiej oznaczałaby całkowity zakaz social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. 2 lata więzienia dla byłej właścicielki schroniska w Wojtyszkach. Była oskarżona o znęcanie się nad zwierzętami. Wyrok jest nieprawomocny. Polacy bywają zapominalscy. W wakacje zostawili w pociągach Polregio ponad 600 przedmiotów, mówi Tomasz Pawłowski z Pomorskiego Zakładu Przewoźnika.
8: Najczęściej, które się pojawiają, no to są urządzenia multimedialne, telefony, słuchawki. Też się zdarzają takie jakieś drobne torebki, parasolki, portfele.
7: Część przedmiotów wciąż czeka na właścicieli. Piłkarz Erling Haaland, doceniony przez norweskich bibliotekarzy, dostał nagrodę, bo kupił najdroższą w historii kraju książkę i podarował ją bibliotece.
9: No wow.
10: Czyli jej nie przeczytał.
9: Po prostu podarował. A w tej godzinie przyda się umiejętność czytania i pisania, bo mamy do Was pytanie.
10: Zapraszamy już teraz na WhatsApp Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie niezmiennie na meloradio.pl.
9: Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu, Talk to You, tak wchodzimy w godzinę 17:00.

0: In My Mind w Melo Radio. Jak codziennie o tej godzinie my wam zadajemy pytanie i czekamy na wasze cudowne odpowiedzi, których udzielacie na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl. A dzisiejsze pytanie brzmi:
1: co mówimy u lekarza na literę B? B jak Barbara.
0: Bardzo potrzebuję zwolnienia lekarskiego.
1: To często możemy powiedzieć u lekarza. Możemy powiedzieć: bierz pan tę kopertę, no bierz.
0: Ej, Mikołaj, nie zdradzaj naszych taktyk.
1: Ja chcę być przed wszystkimi innymi w kolejce.
0: Co mówimy u lekarza na literę B? Czekamy na wiadomości od was.

0: Bob, są Claire, Rock This Party. Dziękujemy naszemu szefowi muzycznemu, że wstawił ten numer. Ja go bardzo lubię.
1: I dziękujemy też Bobu Sinclairu.
0: Dzięki. Tymczasem sprawdzamy, co mówimy u lekarza na literę B. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki, ale nie poddajemy się. Dalej wysyłajcie na WhatsAppie Meloradio odnośnik na meloradio.pl.
1: Tak jest. To zaczynamy od głosówki czy od tekstówek? Proszę zadecydować, pani doktor.
0: Aha, no to może Wojtuś, czyli głosówka.
2: Można też powiedzieć, w sumie nie powiedzieć, tylko zapytać. Będzie bolało?
0: Zawsze boli.
1: Ja tak u dentysty zawsze pytam. On zawsze mówi, że nie i zawsze boli.
0: Dlatego nie ufajcie lekarzom.
1: Krzysztof napisał takie pytanie, które chyba każdy Polak zadał kiedyś lekarzowi. Będę mógł pić?
0: Soczek? Zawsze same witaminy.
1: Wiesz, bo na przykład migdałki mogą wyciąć. Albo dentysta właśnie może robić znieczulenie. Oczywiście, że tak. Wiktoria napisała, badamy się, biedni wychodzimy.
0: To jest prawda, ale są też kolejki do lekarzy na 100 lat.
1: Ola napisała też, bardzo proszę, tylko nie w szczepionkę. To też tak można w szkole powiedzieć.
0: Co mówimy u lekarza na literę B? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki i tekstówki od was. Wolelibyśmy głosówki, nie będziemy kłamać. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. Co mówimy u lekarza na literkę B?

0: Cieszymy się, że was tak porwał nasz dzisiejszy temat. Co mówimy u lekarza na literę B? Może Janusz najpierw.
1: Janusz napisał, brałbym te leki, co pani przepisała.
0: Janusz, jakie ty musisz mieć branie, naprawdę.
1: Jest też Kuba, który napisał, badania w tym roku na NFZ jeszcze możliwe? Nie. I na przyszły rok też nie.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
13: Kochanie, teraz jest idealnie.
12: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
14: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50, RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
20: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
19: No tak. 10 na 10.
21: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
22: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Ooo!
0: To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
23: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź najbliższy salon Multiform. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Mamy niskie ceny.
26: Po reklamie.
27: Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: A my sprawdzamy, co mówimy u lekarza na literę B. Dzisiaj przyszło tyle głosówek, że jesteśmy pod wrażeniem, naprawdę.
1: Tak, i muszę powiedzieć, że taka wizyta u lekarza to jest właśnie rzecz, która nas wszystkich łączy.
0: To prawda. To sprawdzamy. Katarzyna.
2: Najczęściej u lekarza mówimy, boli mnie brzuch.
0: To jest w ogóle paluszek i brzuszek?
1: Nie. To tak, nie paluszek i główka.
0: A, blisko.
1: Tam, a może też być brzuszek i główka, to szkolna wymówka, nie?
0: A według Rafała, co mówimy na literkę B?
3: Na literę B u lekarza mówi się, Boże,
1: jak drogo! A nie, to ja tak sobie myślę, chciałem dokończyć.
0: Grzesiu?
4: Będzie L4.
1: No chyba po to najczęściej przychodzimy to jednak, nie oszukujmy się.
0: Paweł.
5: U lekarza 3B. Bardzo będzie bolało.
1: Zwłaszcza w portfel.
0: Mhm, Iza.
6: Cześć, to Iza. Na literę B, co mówimy u lekarza? Boli brzuch bobasa.
0: Ojojojoj. A jeszcze Agę mamy.
7: Boli.
0: Ojej. I mnie aż boli wewnętrznie, jak słyszę.
1: Mhm. To tak na sorze trochę bardziej chyba.
0: Dlaczego?
1: No bo jak boli, to trzeba szybko działać. A to nie na sorze w takim razie, przepraszam. Tam się czeka.
0: I to ile?

0: Music Sounds, Fast Boy, Oluś tu też jest.
1: Jestem i też wydaję dźwięki. Lepsze niż wczoraj, bo już mam mniejszy katar.
0: A wydaj dźwięk. O.
2: A już o 18:00 zagramy.
1: Daj mi Sad Girls. Bibi Rexa. A ja Bibi Rexa wąchałem. Ma ładne perfumy. Bo była na Tomorrowland, tak? Dała mi buziaka. Ja sobie to zapiszę do końca życia już w pamięci. Tak. Daj buzi.
2: Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
15: Develia. Dobrze być w domu.
16: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
17: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja przemysł dla obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
18: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato.
19: Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salony Mazda Mirai Motors, Bytom, Zabrze, Sosnowiec.
20: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
21: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
22: Hot doga poproszę!
21: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
23: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
24: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
25: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
26: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
25: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtm.polsat.pl.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
28: Włączamy niskie ceny.
29: Po reklamie.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
30: W planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami w państwa wspierające Ukrainę, w tym w Polskę, powiedział w Sejmie premier i zaznaczył, że chodzi o najbliższe miesiące. Ceny paliw idą w górę. Scenariusz na najbliższe dni to ponad 9 zł za litr diesla i 8 zł za benzynę. Za pół godziny nasze piłkarki zagrają o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Chodzi o kadrę do lat 20. Polki zagrają z Kolumbijkami. Fani planszówek zjadą do Katowic Spotka. Tam w ten weekend przy stolikach usiądą tysiące graczy, mówi organizator Łukasz Piechaczek.
31: To będzie jeden wielki games room z wypożyczalnią, w której znajdziecie ponad 700 różnych gier, wiele z nich w kilku kopiach, także mamy jakieś ponad 1000 pudełek.
30: Będą też premiery gier.

0: idę w Melo.
1: No trochę jakbyśmy już mieli ten weekend, ale nie do końca, co nie? Choć lepszy czwartkowy niż na przykład poniedziałkowy wieczór. Razem podkręcamy tempo do weekendu, no i idziemy w Melo. Dużo się tego wieczora wydarzy, więc fajnie, że jesteśmy razem. A muzycznie też petarda.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Another Day in Paradise, Remedy, Manuel, to za moment. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Od tego zaczynamy. Tupychu, siemano. It's a-

Josh Baker i Poppy Bascom, to My Place w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18.10 na zegarach. Weekend się zbliża, a co w trakcie niego warto obejrzeć? O tym za chwilę pogadamy z naszą Ulą Harciarek.

0: Bull of Mello. The Magic Symphony. No to zmieniamy lekko klimat. A jak to robimy, to oznacza to jedno. Ula Harciarek jest w studiu i będziemy sobie gadać o tym, co warto obejrzeć w weekend. Ula.
1: No właśnie, czy warto, to sprawdzimy.
0: Okej, okay, no bo no dzisiaj trochę inaczej podeszliśmy do tematu.
1: Tak, trochę inaczej. Sprawdzimy, które seriale zdobyły najwięcej nagród Emmy. To bardzo świeża sprawa. No i sprawdzimy, czy warto oglądać. Zwycięzcą okazała się Wdowia Zatoka. To opowieść o nawiedzonej wyspie. No i zgarnęła 14 statuetek, w tym za najlepszą produkcję komediową. No i ja przyznam, że nie jestem przekonana, bo mnie ten serial ani nie rozbawił, ani nie przestraszył.
0: A może to ma być właśnie taki serial, wiesz, który ma mieć miliard emocji, ty nie możesz się zdecydować.
1: No nie wiem, jakoś tak byłam zdecydowana, że trochę się nudziłam.
0: Okay, ale jest taki serial, który dostał aż 7 statuetek.
1: Tak, i to jest The Pitt, to opowieść o pracy pogotowia i nasz szef, Krystian.
0: O, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Bardzo ten serial polecał.
0: I to zupełnym przypadkiem, dlatego o nim mówimy.
1: Zupełnie, zupełnie. Ja nie oglądałam, ale chyba się przekonam.
0: No, możemy sprawdzić, czy nasz szef ma dobry gust. No,
1: tak.
0: To może coś kinowego teraz?
1: Dobra, to coś w kinie, na przykład film Resident Evil, który jutro
0: tu pozdrawiamy naszego Adriana, bo on jest fanem.
1: No właśnie, kto zna gry, ten wie. I z tego, co wiem, Adrian i Mikołaj polecają ten film.
0: Bardzo
1: mocno.
0: I chyba
1: Iga też.
0: Iga też?
1: No.
0: Macie polecajkę od trójki, jak się nie sprawdzi, to wiecie, do kogo uderzać.

0: Where the Way of Mela. To nowość na naszej playliście Gryfin i Przyjaciele, 29 minut po 18. Pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować w 30 Meloradia. Na meloradio.pl następne notowanie już jutro po 18. No i będę miał gościa. Tym bardziej warto, żebyście byli, bo ogłosimy coś, oj, naprawdę mocnego. Meloradio.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.

0: Krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Halo? Ho, ho, ho. Tu Mikołaj. W grudniu będę w Jura Parku Krasieniusz. Mam prezenty dla dzieci, świąteczne warsztaty, a elfy coś pysznego ugotują. Rezerwujcie z najlepszą ceną tylko do końca września. Aha, nie możecie przyjechać? Ho, ho, ho. To tu ptozaury przyjadą do waszego przedszkola. Czekają na zaproszenie. JuraParkKrasiejów.pl.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
14: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
15: Drodzy kochani,

Acapulco. To Jason Derulo w Melo Radio. Sprawdziłem, w Acapulco teraz są 32 stopnie. Już ich nie lubię. Za to na Wyspach Brytyjskich stopni 19. Lepiej. No a tam, konkretniej w Londynie, zagra dziś Lech Poznań. To w ramach Ligi Europy. Jagiellonia Białystok wczoraj została pokonana przez grecki Olympiakos w tych samych rozgrywkach. Dziś, no chyba jeszcze trudniejsze wyzwanie. No ale w końcu Poznań. Miasto doznań. No miejmy nadzieję, że tylko te pozytywne będą tego wieczora. Start tego meczu o 21:00. A teraz nowość na playliście Meloradia. Duke Dumont i Ain't No Game.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ja też lato mam cały czas w głowie. Tak samo jak takie letnie numery jak ten JJ Steel, I Got Summer On My Mind. Tak podkręcamy tempo. Wy słuchacie Mela Radia, 19 już za moment wybije. A to oznacza, że mamy dla was jeszcze dużo więcej takiego letniego grania. W końcu lato jeszcze w kalendarzach jest, no.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Webauza i Magnetic. A to zdecydowanie jeden z hitów tegorocznej wiosny i tegorocznego lata. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19:00.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
6: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Idę w Melo.
10: No i mamy już punktualnie 19 na zegarach, w którą wchodzimy naprawdę mocno. Heaven is a place on earth. Za moment, czyli W&W, a na początek coś dla tych, którym no ten czwartek może nie wyszedł. Spokojnie, jest już wieczór, nie ma się co denerwować. Webauza i Magnetic, od tego sobie rozpoczynamy. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Alok i Jennifer Lopez. U nich wszystko dobrze, u was mam nadzieję, że też. Everything's fine. Tak podkręcamy tempo. 19:09 aktualnie na zegarach. A ja za moment będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie, bo za chwilę komuś coś zawibruje. Telefon w sensie.

0: ci oddać.
1: Też bym nie umiał. Sobel.
0: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że...
1: Kochasz? Tak, podkręcamy tempo, 17 minut po 19.
2: Szybka kasa od Meloradia.
1: No i teraz bardzo ważna będzie literka P, P jak pieniądze, P jak Paulina, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo dzwonimy do niej, no i czekamy maksymalnie 5 sygnałów na to, żeby odebrała. A to się chyba wydarzyło.
3: Halo?
1: Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
3: A, cześć.
1: No cześć Paulina, humoryk chyba dopisuje, co? Z tego co słyszę.
3: No oczywiście, jak zadzwoniliście, to
1: pewnie. Słuchaj, cieszę się, nie wszyscy tak reagują na to, jak ja dzwonię, więc cieszę się, że ty jesteś z tych, które się cieszą. Słuchaj Paula, 200, gdyby trafiły na twoje konto, to powiedz, na co byś je wydała.
3: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
1: Okej.
3: Okay. Żeby się ucieszył.
1: Czyli to nie wasz pierwszy raz by był?
3: Nie.
1: Okej, okay. A kto wygrał poprzednim razem?
3: No niestety mąż. I bardzo bym chciała się zrewanżować.
1: A czyli ty masz w planie teraz wygrać?
3: No oczywiście.
1: A ty się nie boisz, że jego męskie ego to trochę podrapie, jak w go-kartach ty wygrasz?
3: A ja myślę, że mu to nie zaszkodzi.
1: Paula, słuchaj, jak tak będziesz wchodziła w zakręt, to jaki dźwięk wtedy będzie? To udaj mi proszę ten dźwięk, jak będziesz wchodziła w zakręt. Petarda, słuchaj, ja jako człowiek od zakrętów wprawiony, ja jestem wiecznie w zakręcie życiowym, finansowym, ja ci to zaliczam. A ten dźwięk oznacza, że 200 w tym momencie trafiają do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Say Something. To zupełna nowość na playliście Meloradia. Sony Fodera i Becky Hill, oni za nami, a już jutro piątek, piąteczek, piątunia. No i całą masę nowości będziemy grać wam na antenie Meloradia, no bo oczywiście najlepszy drop nowych hitów macie u nas. 28 minut po 19, no a w tej godzinie powiem wam jeszcze, gdzie można dostać pieniądze za czytanie książek.
1: Autopromocja.
2: Bocian! Patrz! Bocian!
3: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy! Odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
11: Ci panowie z Media Expert.
10: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
22: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
21: 20 września czekamy na Was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
23: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
24: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
25: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
26: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysłu dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
1: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Cynical, to The Colors w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, tam można dostać hajs za czytanie książek. To w Singapurze. No słuchajcie, podobno władze wprowadzają program, który polega na tym, że nawet za 15 minut czytania dostaje się wirtualne monety, które potem można wymienić na taką prawdziwą gotówkę. No a to ma pomóc z nadmiernym używaniem social mediów właśnie w Singapurze. No i spowodować, że telefon wymienimy właśnie na papierową książkę. No i fajnie. Szkoda tylko, że na przykład u nas nie wpadli na ten pomysł w czasach, kiedy byliśmy w szkole podstawowej. No może wtedy byśmy wszyscy przeczytali lektury. Z większym zaangażowaniem. Gnarly i Major League DJs to Wasted. Jedno z naszych nowości na Playce.

0: klasyk. Gramy wam jeszcze przed 20. Ona za moment wybije i będzie dużo więcej takich fajnych sztosów.
1: A już o 20 zagramy
0: Alan Walker i Eva Max. Będzie Fate. Ten numer punktualnie o 20 wbija na antenę Meloradia. Kiedy inni będą gadać?

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ruszyły castingi do nowej edycji Must Be The Music.
5: Soliści, instrumentaliści zespołu i chóry. Zapraszamy na wielką scenę.
4: 20 września czekamy na was w Katowicach. 21 września we Wrocławiu. Szczegóły na stronie mbtmpolsat.pl.
6: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Dedeli. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Po reklamie.
11: Idę w Melo.
12: Półtorej minuty nam jeszcze do 20 zostało, ale to nieważne, my już gramy, bo tak fajnie macie z Meloradiem. Nawet na pełną nie musicie czekać, a my już lecimy z muzyką. A zaczynamy tę godzinę od naprawdę bardzo, bardzo mocnych duetów. Kygo i Max Magnone, oni za moment będą Rudimental i Ella R, a na sam początek Alan Walker i Ava Max, ich Fate. No i my też jesteśmy super duetem, ja i wy w sensie. Tu Pychu, siemano.
10: Meloradio, idę w Melo.

0: Radio Śląsk.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

chce więcej. To Fuka i Liwka w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i tak też chyba non-stop mówią nasze psiaki. Drapanie? Chce więcej. Jedzenie? Chce więcej. Przysmaki? No chce więcej, no. I tak więcej też leci z naszego portfela. A na co na nasze psy wydajemy najwięcej pieniędzy? Słuchajcie, sprawdziłem to, powstały takie badania. W top 5 są tak. Kosmetyki, akcesoria na spacer, zabawki, przysmaki, no i karma, jedzonka. No i tak hajs leci, no ale umówmy się, wystarczy, że nasz piesek raz się obok położy, uśmiechnie, ogonkiem zamerda i to wszystko jakoś magicznie się zwraca, co nie? Ale klasyk, Global DJs i The Sound of San Francisco, taki numer wam serwuje.

0: Ren, czyli Indiana. Feed from Desire w Mela, a teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo my nie czekamy na piątek, my przez cały tydzień szukamy dla was fantastycznych nowości. No macie czasem tak, że chcielibyście się przenieść do czasów przedszkola, szkoły. No wiecie, wtedy kiedy nic się nie musiało, a największym problemem to był na przykład, nie wiem, no sprawdzian z matmy. Jak się dostało z niego jedynkę, to był szlaban, no i tym się przejmowaliśmy. No to ja trochę was do tych czasów przeniosę, bo będziemy uczyć się samogłosek. A-E-I-O-U. Tak się nazywa nowość, za którą stoi Oliver Heldens, no i jego przyjaciele, i jest ona naprawdę bardzo, bardzo mocno wciągająca. Nie wierzycie? Przekonajcie się, nówka sztuka od Olivera Heldensa.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam 3 krołap. Główne danie nie

Plastic is Fantastic. Ulubiony numer tych, którzy oddają butelki kaucyjne. To Aqua i Tiesto. Tak podkręcamy tempo. 20 minut do 21. Za chwilę zupełna nowość od Topika. Będzie Lucky Ones. Fajnie, że ten wieczór spędzamy razem. Pychu z tej strony. Siemano. Wpadł w ręce policji przez własne wesele. Jeden z naszych rodaków, jak czytam, był poszukiwany dwoma listami gończymi. Chował się w Holandii przez prawie 3 lata, no ale wypadł mu termin własnego ślubu. No i stwierdził, że co jak co, ale akurat na to warto wrócić. Nawet wynajął dla siebie firmę ochroniarską, żeby on sam czuł się bezpieczniej. No ale chwilę przed ceremonią spotkał się ze swoim kuzynem. Umówił się po to, żeby panowie wznieśli sobie toast. No i tak wznieśli, że wpadł w ręce policjantów. Bo jak tylko ich po drodze zauważył, to zaczął przed nimi uciekać. No ale co jak co, chciał mieć coś na ręku? To ma. Może nie pierścionek, ale kajdanki. Może też ze srebra.

0: No i po co ten piach tak sypać?
1: Mam dosyć już chłopców, co nie potrafią mnie zaskoczyć.
0: No ale ja też bez zaskoczenia zagram wam bardzo fajnie po 21. Sorry, Natalia.
2: A już o 21 zagramy
0: Eli Oaks i Breaking Dishes. Ale czasem takie przewidywalne rzeczy są dobrze, bo dobre, no bo wiecie, że Melo Radio zawsze zagra wam najlepiej. Ten numer już punktualnie o 21, czyli za moment.

0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii. Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne, to wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
8: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: O reklamie.

0: Idę w Melo.
1: 21 już wybiła na wszystkich zegarach w całej Polsce, a w tej godzinie zagramy sobie w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Będziecie mogli wejść do mojej głowy, no a za to wchodzenie do głowy będę miał dla was coś, co wejdzie na wasze nogi, czyli skiety Meloradia, ale wcześniej gramy i Lay Oaks Breaking Dishes to na sam początek. No to co, lecimy? Tu Pychu, siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

radiu. Tak podkręcamy tempo, a już za moment zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie pod 321-321-777. Zazwyczaj totalnie za free, no i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś mam w głowie wydarzenie. To wydarzenie często odbywa się w weekendy, choć tak w zasadzie to nie musi. Jest ono robione z konkretnej okazji. I zdarza się ono dosyć rzadko. 321-321-777. Za chwilę ten numer wam się przyda. Będziecie mogli dzwonić i zgadywać, o czym myśli Pychu. A już teraz Armin Schulz i Francesco Yates. To Sugar w Mel Radio. Trochę słodyczy nam nie zaszkodzi, nie?

0: To jest nie do wiary, że ten chłop ma 21 lat. Zaledwie. Już nam ugotował Rumors. Tym razem ma dla nas numer Heaven. I też świetnie on siada. Thomas Gray w Meloradiu, 21.16. A ja mam do was pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No nie zapomniałem o naszej ulubionej wieczornej zabawie. O czym myśli Pychu? Zasady proste. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Jeszcze raz powtórzę numer 321-321-777. Już możecie próbować się dodzwonić do mnie prosto na antenę. Robicie to zazwyczaj totalnie za friskie. Te meloradia są do zgarnięcia. A słuchajcie, dziś myślę o wydarzeniu. To wydarzenie często odbywa się w weekendy, choć nie musi tak czysto teoretycznie. No i jest ono zrobione z konkretnej okazji. I zdarza się to wydarzenie dość rzadko. No nie jest tak, że co chwilę takie wydarzenie wyprawiamy. 321-321-777 to jest ten numer, żebyście dzwonili, no i próbowali zgadnąć, o czym myśli Pychu. No i widzę, że pierwszy telefon dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Cześć, jest to Marcin.
0: No cześć Marcin, to o czym myśli Pychu?
2: Impreza urodzinowa?
0: Nie, ale dobry strzał. No, chociaż są też tacy, którzy uważają, że urodziny masz raz w roku, ale można je wyprawiać co weekend. No to czekam na dalsze wasze propozycje. Impreza urodzinowa to nie jest, ale jesteśmy w takim w miarę dobrym kierunku. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Halo? Czy się słyszymy?
3: Halo?
0: No cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, Karol.
0: No cześć, Karol, to o czym myśli Pychu?
3: Może ślub, wesele.
0: A, nie, nie o to chodzi. No i dobrze, że tak często się nie odbywa, no bo byśmy musieli nie wiadomo ile w koperty wkładać. No to jeszcze jeden telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Mateusz.
0: No cześć, Mati. No to o czym myśli Pychu dzisiaj?
4: Parapetówka.
0: O, skubany! A ty lubisz sobie na taką parapetówkę pójść?
4: No, oczywiście, że tak.
0: A, najlepiej jak się wyprawię, to się jeszcze jakieś gadżety do domu dostanie. Słuchaj, stary, skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie. No i mam też nadzieję, że na parapetówkę, jak będziesz robił, to nas zaprosisz.
4: No, oczywiście, że tak, obowiązkowo.
1: O czym myśli Pychu?

ale i kocham ten hit. David Guetta i Sia to Beautiful People. 28 minut nam do 22 zostało, a w Lidze Europy trwa walka Lecha Poznanie z Crystal Palace. Choć ta walka jest naprawdę trudna, no bo mamy 31 minutę meczu, no i drużyna z Premier League już prowadzi 2-0. No miejmy nadzieję, że większym pogromem to się nie skończy, ale trzymamy też kciuki, że być może jakiś tam piłkarski cud się wydarzy i inne piłkarze kolejorza jeszcze ten wynik odwrócą, jeszcze coś zrobią, jakoś zaatakują, zaskoczą to Crystal Palace. No i będziemy mogli się cieszyć chociażby z jednego gola albo z remisu, to już by w ogóle było super. A teraz będziemy się cieszyć z nówki sztuki od Losta Frequencisa, no bo ten gość zaskakuje. No i z każdym kolejnym numerem prezentuje nam coś innego. Tym razem to kolejna jego nowa twarz, Lost Frequencies i Mary Froze. To Paraiso. No i trzymamy kciuki za Lecha Poznań.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Najnowszej płyty Confessions 2, no i umówmy się, to musi być naprawdę mocne show. No zresztą ona to, jak nie Mundial, to MTV, VMA, no byle gdzie to nie chodzi, umówmy się. Czekamy na to, a teraz gramy. Fastboy i Music Sounds, to już teraz, za chwilę, ale klasyczka wam przypomnę, będzie Blond i I Loved You.

pachnie jeszcze nowością ten numer. Jel Curry, Hannah Bolejne, to Don't Go Breaking My Heart. Tak się nazywa ten kawałek i pamiętajcie, że możecie na niego głosować w naszej 30 Meloradia. Robicie to na meloradio.pl, a kolejna lista hitów już jutro po 18, więc mało tego czasu na głosowanie. Ale bądźcie na niej, bo będę miał mega gościa, który razem ze mną ogłosi też coś bardzo, bardzo mocnego. To już jutro po 18.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

0: Radio Śląsk na 95.1 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę, prosto przytulam mordo.

Kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.